0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na spływ Pilicą. Zapisy ruszyły.
2: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli, krótko mówiąc, Sulejów, kajakowa stolica Polski.
3: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
2: Gromadzi ona miłośników rekreacji na wodzie z całej Polski i jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, która dotychczas pozwalała nam pobić rekordy w dwóch kolejnych latach.
3: W ubiegłym roku do 365 kajaków wsiadło 617 osób.
2: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór przez wszystkich uczestników bicia rekordu, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się w wyjątkowo radosnej atmosferze, we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy oraz z partnerami, którzy tworzą to wydarzenie, czyli wszyscy życzliwi temu wydarzeniu. Zarówno firmy, które nam udostępniają kajaki, pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy innych jednostek organizacyjnych i wszyscy nasi partnerzy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, urzędy, samorządy. Gromadzimy się, żeby pięknie spędzić czas na wodzie, rekreacyjnie, tak jak lubimy, aktywnie, w radosnej, wakacyjnej atmosferze. Zapisać można się za pomocą formularza udostępnianego w serwisie ProTimer. Zapraszamy już dzisiaj do rezerwowania swojego miejsca w kajaku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a jeżeli chodzi o udział dzieci, wymagamy opieki osób dorosłych. Zapraszamy wszystkich Państwa. Będziemy się bardzo cieszyli, jeżeli wspólnie pobijemy kolejny rekord w kajakowej paradzie na rzece Pilicy. Zapraszam.
3: Spływ będzie liczył około 6 kilometrów.
1: O szczegóły dopytywał Rafał Różycki. Przypominam, impreza odbędzie się 19 lipca.
0: SK Bełchatów.
1: Tysiące maturzystów stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacji. Trwa rekrutacja na największe łódzkie uczelnie, Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką. Kandydaci mogą już zapisywać się na wybrane kierunki, a w ofertach nie brakuje także nowych propozycji studiów. Jak wygląda zainteresowanie tegoroczną rekrutacją na Uniwersytet Łódzki w porównaniu z ubiegłym rokiem?
4: Rekrutacja na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęła się 7 maja i do dzisiaj odnotowaliśmy już 6 tysięcy zgłoszeń potencjalnych studentów. Mieczysław Pakosz, zastępca dyrektora Centrum Rekrutacji Uniwersytetu Łódzkiego. Spodziewamy się, że tych zgłoszeń będzie w tym roku nieco więcej ze względu na zwiększony też rocznik maturzystów, ponieważ po raz pierwszy na uczelnie wyższe wejdą również 6-latkowie, którzy poszli kilkanaście lat temu do szkoły.
1: Które kierunki cieszą się obecnie największą popularnością wśród kandydatów? Ile miejsc przygotowała uczelnia?
4: Największą popularnością cieszą się tradycyjnie psychologia w formule stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kierunek prowadzony w języku angielskim business management. Tych kierunków po angielsku mamy 16 w naszej ofercie. Również jest to prawo, stosunki międzynarodowe, biologia kryminalistyczna, dziennikarstwo, filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, czy też filologia angielska. W tym roku najwięcej zgłoszeń, jak dotychczas, odnotowaliśmy na logopedię prowadzoną w formule jednolitych studiów magisterskich po raz pierwszy od tego roku i biologię kryminalistyczną, filologię angielską, psychologię, twórcze pisanie, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz

0: filmoznawstwo i wiedzę o mediach audiowizualnych. Przygotowaliśmy na studiach stacjonarnych 12 500 miejsc, na studiach niestacjonarnych mamy ponad 4000 miejsc dla przyszłych studentów.
1: Jak krok po kroku wygląda rekrutacja i o jakich najważniejszych terminach powinni pamiętać kandydaci?
0: Rekrutacja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę internetową www.rekrutacja.uni.los.pl, założyć swoje konto, zarejestrować się na kierunek. Przy każdym kierunku w opisie daliśmy najważniejsze informacje, kiedy należy dokonać opłat rekrutacyjnych, do kiedy należy wprowadzać wyniki matur, do kiedy należy też złożyć dokumenty, jakie są zasady, kwalifikacje. Każdy kandydat może też porównawczo sobie znaleźć progi punktowe z ostatnich 3 lat oraz siatkę przedmiotów, które będzie w ramach wybieranego właśnie kierunku realizował w przyszłości. Można się rejestrować nawet bez posiadanych wyników matur, a wyniki matur uzupełnić po ich otrzymaniu. Wyniki rekrutacji będą w okolicy 20 lipca, więc do 13 lipca jest rejestracja, a zaraz potem będą wyniki.
1: Czy w tym roku pojawiły się nowe kierunki lub specjalności, które przyciągają szczególną uwagę maturzystów?
0: W tegorocznej ofercie Uniwersytetu Łódzkiego przygotowaliśmy aż 10 nowych kierunków. Są to m.in. wspomniana już logopedia w formule jednolitych studiów magisterskich, ale też edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki, praca socjalna o profilu praktycznym, prawo służb mundurowych i celno-skarbowych jako 3,5-letnie studia licencjackie również o profilu praktycznym. Interkulturowa i regionalna humanistyka cyfrowa, a na studiach uzupełniających magisterskich jest rachunkowość z akredytacją ACCA oraz zarządzanie innowacjami.
1: Ile miejsc przygotowała w tym roku Politechnika Łódzka dla kandydatów i na jakie kierunki mogą się oni rekrutować?
2: Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej rozpoczęła się we wtorek, 9 czerwca.
1: Mówi Robert Szczerbaniak, rzecznik Politechniki Łódzkiej.
2: Wszyscy kandydaci mogą składać dokumenty poprzez formularz online i mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, angielskim oraz angielskim i francuskim. Na rok akademicki 2026-2027 uczelnia przygotowała 4084 miejsca dla osób posiadających obywatelstwo polskie i 511 dla cudzoziemców. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze są 173 miejsca dla osób szczególnie uzdolnionych, które wywalczyły sobie te miejsca na olimpiadach, czy na przykład w programie Politechniki MOR-SPL, w którym egzamin daje dodatkowe punkty.
1: Jak przebiega proces rekrutacji i o jakich najważniejszych terminach powinni pamiętać maturzyści?
2: Jeśli chodzi o zasady rekrutacji, są one bardzo proste na studia pierwszego stopnia. Po pierwsze, wchodzimy na portal kandydata, wybieramy stopień studiów i kierunki, wpisujemy wyniki z matury, dołączamy skany dokumentów, później dokonujemy opłaty rekrutacyjnej, sprawdzamy listy, czy znaleźliśmy się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia i później na samym końcu składamy dokumenty w dziale rekrutacji i czekamy na decyzję ostateczną. Wyniki będą znane dosyć szybko, bo 30 lipca będzie już ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, nawet tych z list rezerwowych. Nowością ułatwiającą wybór kierunku jest psychotest osobowości zawodowej, który został opublikowany na stronach rekrutacji Politechniki Łódzkiej. Kandydat, który ma wątpliwości, który kierunek wybrać, może wyjść i wypełnić taki psychotest. To jest specjalnie przygotowana forma doradztwa, która pokazuje nam wybór ścieżki kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Narzędzie powstało w oparciu o uznane podejścia psychologii doradztwa zawodowego i określa typ osobowości zawodowej, bo przecież od naszej zawodowej osobowości zależy satysfakcja w pracy i efektywność zawodowa. Czyli jeśli dopasujemy nasz charakter, nasze predyspozycje do odpowiedniego kierunku studiów, większą satysfakcję będzie nam sprawiać praca po skończeniu tych studiów. Jeśli chodzi o najważniejsze terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia i stacjonarny, i niestacjonarny, które rozpoczną się od semestru zimowego, Należy pamiętać, że niektóre kierunki wymagają sprawdzianu uzdolnień plastycznych. To są m.in. architektura i architektura wykładana w języku angielskim. Tam 25 czerwca będzie sprawdzian. Kolejny sprawdzian na kierunki wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, czyli też w pewnym sensie artystyczne, będzie 26 czerwca. Jest jeszcze egzamin z języka angielskiego, matematyki, fizyki na poziomach podstawowym lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem spoza polskiego systemu oświaty. On odbędzie się 14 lipca. I już 15 lipca będzie znany wynik tych egzaminów wstępnych. 17 lipca zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz list rezerwowych.
1: Które kierunki zdaniem uczelni mogą cieszyć się największym zainteresowaniem podczas tegorocznej rekrutacji?
2: Trudno jeszcze w tej chwili im powiedzieć, które kierunki będą cieszyły się największym zainteresowaniem, ponieważ dopiero rozpoczęła się rekrutacja. Ale już wiemy, jakie kierunki dysponują odpowiednio wysokimi limitami i jakie cieszyły się popularnością w poprzednich latach. Więc na pewno są to takie kierunki jak automatyka i sterowanie robotów. Również kierunki powiązane z budownictwem. Bardzo wysokie limity i zainteresowanie towarzyszy kierunkom na Wydziale Mechanicznym. To jest mechanika i budowa maszyn, czy mechatronika na przykład. Zupełnie nowym kierunkiem, który będzie prawdopodobnie cieszył się dużym zainteresowaniem, jest nowy kierunek, dopiero stworzony przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. To jest bioinżynieria dla zrównoważonego rozwoju. To jest bardzo przyszłościowy kierunek. Studenci zdobędą tam umiejętności, które pozwolą im tworzyć i wdrażać innowacje w obszarach związanych z ochroną środowiska, biotechnologią, zrównoważoną gospodarką. Co ważne, program kształcenia na tym kierunku powstał we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora technologicznego i biotechnologicznego, a to daje gwarancję, że te studia będą uczyć praktycznych rozwiązań, będą też zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców, to znaczy osoby, które skończą te studia, będą potrafiły realnie tworzyć i wdrażać nowoczesne technologie. Zajęcia poprowadzą zarówno naukowcy wybitni z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, jak i eksperci zatrudnieni w gospodarce.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronach uczelni. Nowy bat na kierowców, tym razem na łódzkim odcinku A1. Wkrótce ruszą tam 4 odcinkowe pomiary prędkości. Rafał Różycki.
3: System zostanie uruchomiony między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, Kamieńskim a Radomskim na trasie Kutno-Piątek oraz Brodowe-Mekanów.
4: Ostateczny termin uruchomienia wszystkich nowych systemów to jest tak naprawdę początek wakacji.
3: Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
4: O uruchomieniu każdego urządzenia informujemy w naszych mediach społecznościowych.
3: Zdania kierowców są podzielone.
5: Według mnie takie pomiary na autostradach nie powinny mieć miejsca. Są inne drogi, na których można to robić, ale nie na autostradach.
3: A dlaczego?
5: Autostrada to jest droga, na którą się poruszać dość szybko, płynnie, no to będzie spowalniać ruch.
3: Pan o tym słyszał?
6: Tak.
3: I co pan sądzi, o tym pomyśla?
6: Nie wiem, dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ w tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami, tak?
3: No oni tłumaczą się, że to jest dla bezpieczeństwa kierowców.
6: Nie, to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
7: Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
3: Ale znowu argumenty ze strony kierowców. No po to jest autostrada, żeby można było jednak wcisnąć bardziej w pedał gazu.
7: Tak, oczywiście autostrada jest po to, żeby jednak wcisnąć ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowym rozsądkiem, tak, żeby nie przekraczać dozwolonej prędkości, co mierzy właśnie odcinkowy pomiar prędkości.
4: Przygotowując się do realizacji tego projektu, planując nowe lokalizacje, współpracowaliśmy z policją, jak również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo to ona zarządza ruchem na drogach krajowych, a ten projekt dedykowany jest właśnie na drogi krajowe, głównie autostrady i drogi ekspresowe. No wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości i powodowane przez nie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczne było uspokojenie ruchu, wyhamowanie nadmiernych prędkości, no poprzez zastosowanie właśnie urządzenia działającego 24 godziny na dobę, a to tak naprawdę jest jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących do jazdy z bezpieczną prędkością, bo nasze analizy pokazują, że zdecydowana większość, sięgająca około 90% kierujących, jadą tym odcinkiem i czy tam z dozwoloną prędkością, no a biorąc pod uwagę to, że nadmierna prędkość jest wciąż jedną z podstawowych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych i determinujące ich skutki przede wszystkim, oddziaływanie tego systemu wpływa bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
7: Te odcinkowe pomiary mierzą, jak sama nazwa mówi, odcinek, czyli ten odcinek drogi, który jest najbardziej, że tak powiem, zagrożony, na którym na przykład może coś się wydarzyć, co kierowca nie może przewidzieć, a jednak, jak to mówią, 10 km w niej ratuje życie, tak?
3: I na takim odcinku trzeba zwolnić albo mandat.
7: Tak, oczywiście, trzeba zwolnić albo mandat.
3: Tam, gdzie zaczną działać kamery, obowiązuje limit prędkości do 140 km na godzinę.
1: Pod koniec czerwca odcinkowe pomiary prędkości ruszą też na wielu innych autostradach i drogach ekspresowych w Polsce. Lepiej mieć się na baczności.
8: SK Bełchatów News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn
8: SK Bełchatów.
1: Schronów w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wkopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasków Łódzkiem, która zaprosiła nas do schronu.
9: Chciałem przedstawić nasz pomysł i realizację obiektu schronowego. Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka po tych schodach. Tak, proszę. Tu po lewej stronie mamy śluzę. To są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jarosław Ratajczyk, produkujemy schrony przydomowe i modułowe. Następnie jest część taka sanitarna, czyli tu po lewej stronie mamy toaletę. Toaleta jest podłączona do systemu przepompowni ścieków wraz z buforowaniem tych ścieków. A tu po prawej stronie jest natrysk. Podobnie jest łącznie zorganizowany jak gdyby odpływ tych nieczystości. Tak? Dalej przechodzimy do sypialni, to jest część sypialna, mamy miejsce przeznaczone dla 4 osób, tu są 2-piętrowe łóżka, proszę spojrzeć, wygodne, tu są jeszcze dodatkowo miejsca takie magazynowe, zarówno pod podłogą, jak i pod łóżkami, gdzie możemy sobie szufladę tam przechować, jakieś podstawowe rzeczy.
3: Tutaj mamy salon.
9: Tak, tutaj zapraszam do salonu, na salony zapraszam. I teraz mamy część wypoczynkową. Część, w której w sytuacji zagrożenia można się trochę zrelaksować, można uspokoić emocje, taka, która stwarza wrażenie, oprócz tego, że mamy przekrój taki cylindryczny, to jest po prostu normalne pomieszczenie użytkowe, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję, skomunikować się i towarzysko posiedzieć, spożyć coś. Tu jest następnie aneks połączony z tą częścią wypoczynkową. W tym aneksie praktycznie korzystamy z niego jak w domu, tak? Czyli mamy normalne meble kuchenne, oczywiście one wszystkie są dostosowane kształtem, profilem do przekroju z tego względu, żeby optymalnie wykorzystać miejsce, tak? No bo tu nie mamy takich szaf jak w domu, że wielką w sypialni otwieramy szafę, musimy się zmieścić no, na nieco ograniczonej powierzchni.
3: A tutaj wykorzystujecie tak naprawdę każdy centymetr.
9: Tak, dosłownie. Jest normalny zlewozmywak, jest płyta kuchenna, są szafki, mamy tutaj jest miejsce na lodówkę. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy normalnie lodóweczka, pełna taka użyteczność jak w domu. Co ciekawe, na całej długości obiektu jest jeszcze tutaj, pokażę panu, proszę, może są takie klapy z siłownikami, gdzie mieści się cała część serwisowa, instalacje, że są części również poświęcona magazynowaniu zapasów i tak dalej.
3: To jest pod podłogą.
9: Tak, to jest pod podłogą. No i jeszcze tutaj jest element, który też może być jeden z ważniejszych, czyli taka nisza serwisowa, w której, niewidoczne z tamtej strony, ale są drzwi, też hermetyczne drzwi, to są drzwi ze stali nierdzewnej, służące do wyjścia ewakuacyjnego. To wyjście ewakuacyjne też ma przekrój okrągły i może być zabudowane na dowolną odległość właściwie od obiektu. Może ono wyjść w lesie, może wyjść 10 metrów, a może wyjść i 110 metrów dalej. To jest element filtrowentylacji. Filtrowentylacja może być zastosowana, właściwie musi być zastosowana i dostosowana do ilości osób, które przewidujemy, że tutaj będą przebywać. Dlatego, że sama filtracja, jak się zaleca w niektórych przypadkach, na przykład MDS-ów, tak, że to powinno być filtracja nawet grawitacyjna, to będzie trudne do uzyskania, bo jeżeli obiekt znajduje się pod ziemią, to trudno będzie wywołać cyrkulację powietrza grawitacyjną. Więc my przewidujemy, jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć filtrowentylacji, takiej nuklearno-biologiczno-chemicznej, to możemy zastosować wentylację mechaniczną. To też ułatwi nam dużo dostępu do świeżego powietrza.
10: Ile osób pomieści ten schron?
9: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób, natomiast awaryjnie mogą jeszcze 2 osoby dodatkowo też przebywać i przespać się. Gdyby zaszła potrzeba, nie wiem, mamy gości na przykład w domu i coś się wydarzyło, schodzimy wszyscy do schronu. Oczywiście powiedziałem przed chwilą o miejscach sypialnych, ale oprócz tego może przebywać tutaj tak naprawdę 12 osób. Ponieważ system filtrowentylacji, który taki podstawowy, ten nuklearno-biologiczno-chemiczny stosujemy, to pozwala jego wydajność na swobodne, komfortowe przebywanie i przygotowanie powietrza filtrowanego dla 12 osób.
10: Na jakiej głębokości ten schron powinien się znajdować?
9: No, minimalny nakład ziemi, który powinien być na powierzchni, to jest 60-70 cm. Taki nakład pozwala nam w dużym stopniu ograniczyć wpływ środków rażenia, skażeń i innych zagrożeń. Oczywiście my możemy zagłębić to również na kilka metrów. Od tego jeszcze zależy, jakie są warunki gruntowe, geologiczne, które ktoś posiada w terenie lokalizacji tego typu obiektu. Ponieważ no, duży wpływ to są wody gruntowe, tak? Czyli wyporność. Ponieważ nasz obiekt jest w 100% szczelny, to musi być odpowiednio zamocowany. I teraz mając na uwadze te wody gruntowe, stopień komplikacji samego posadowienia i zabezpieczenia, żeby nam nie wypłynął jak łódka do góry, no to zależy tutaj od tych warunków geologicznych. Ale jest też lekarstwo na to, można powiedzieć, że jeżeli komuś nie zależy tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni nad schronem, to możemy zrobić tak, że zagłębiamy go częściowo, a część robimy nasypu ziemnego, który też również spełni swoją rolę ochronną. Tak? Więc są różne rozwiązania, w zależności od budżetu, w zależności od tego, jakie kto ma swoje wizje ukształtowania terenu.
10: Jesteście elastyczni.
9: Tak. My konfigurujemy tego typu obiekty tak, jak robi się to w dealerów motoryzacyjnych, czyli zapraszamy na rozmowę, ustalamy priorytety, proponujemy rozwiązania, przedstawiamy kosztorys, ktoś to następnie może zaakceptować lub powiedzieć, że chciałby coś jeszcze fajniejszego, czy bardziej rozwiniętego, albo ograniczyć do jakiegoś minimum. Naprawdę jest bardzo duże
10: zróżnicowanie. Ogranicza tylko wyobraźnia.
9: Tylko wyobraźnia i budżet. To są dwa czynniki, które decydują o tym, na co to się może u nas zdecydować.
10: To jaki trzeba mieć budżet?
9: No, możemy tutaj zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 tysięcy złotych, a nawet dla majsterkowiczów mogą to być około 80 tysięcy złotych netto, bo są osoby, które lubią majsterkować, tak? Mają jakieś predyspozycje, mają narzędzia, materiały proste. No nie każdy musi mieć, prawda, tak jak my w tej chwili, to jest obiekt przeznaczony dla klienta dosyć wymagającego, czyli mamy meble dębowe, fornir, tak? Wszystko takie
10: jest. Taka wypasiona wersja.
9: Tak, można tak kolokwialnie powiedzieć, tak? Lakierowane fronty, wszystko w pełni musiało być tak dopracowane. Ale również może to być surowsza wersja i ten obiekt, w którym się znajdujemy, to jest na poziomie 250 tysięcy złotych netto. Natomiast spokojnie można już sobie na poziomie jakiegoś średniej klasy auta zrezygnować z tego auta trzeciego w rodzinie. Można sobie taki domek, który na co dzień pełni funkcję też dual use, czyli miejsca, gdzie możemy zaprosić gości, położyć ich spać, spędzić czas. No, także też realizujemy potrzeby klienta po prostu.
3: Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy zainteresowanie takimi obiektami jest coraz większe? Macie coraz więcej zapytań?
9: Tak, tutaj jest zauważalnie, no, my obserwujemy szczególnie takie nasilenie ilości zapytań od jesieni ubiegłego roku. Właściwie to po targach MSPO w Kielcach, na których żeśmy się wystawiali, to odnotowaliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania. Jak w ubiegłym roku czas oczekiwania na realizację zamówienia to było powiedzmy 2 miesiące, tak w tej chwili do końca października mamy już pełną obłożenie terminami realizacji takich obiektów. Teraz byliśmy na kilku zagranicznych imprezach i szczególnie zainteresowanie jest na Łotwie i na Litwie tego typu obiektami. Niedawno podpisaliśmy umowę też taką dealerską odnośnie sprzedaży i obsługi serwisowej naszych obiektów na terenie Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Grecji. Więc sądzę, że ten temat jest to bardzo rozwojowy i w najbliższym czasie będziemy obserwować duży wzrost zainteresowania, nie tylko naszymi, ogólnie po prostu tego typu obiektami. Natomiast no, jest duże zróżnicowanie w pomysłach i w koncepcjach, które przedstawiają firmy czy podmioty, które też no, spotykamy na różnego rodzaju imprezach targowych. I natomiast nasz ma kilka fajnych takich cech. Przede wszystkim jest 100% szczelności, podwójna ściana. Ściana jest, jeszcze zaproszę pana, pokażemy panu, jak wygląda przekrój takiej ściany, tak? My przed montażem każdy obiekt montujemy manometry ciśnieniowe, wtłaczamy między ściany ciśnienie, ponieważ to jest zbudowane w takich spiralnych rur o przekroju prostokątnym i można, wtłaczając powietrze z jednej strony między ścianki, sprawdzić, czy na całej długości obiekt jest szczelny, czyli mamy wewnętrzną i zewnętrzną ścianę szczelną, tak? Poza tym konstrukcja takiej ściany również ogranicza kondensację pary, dlatego że ma izolację wewnętrzną już z powietrza, a oprócz tego możemy natrysnąć, jeżeli ktoś by sobie życzył, pianę pór na zewnątrz, co dodatkowo wyizoluje jeszcze ściankę, tak?
3: Jak pan mi o tym opowiada, jak ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
9: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających niewiele odbiegało oprócz tych pierwszych emocji, gdzie trzeba zejść, schować się, tak, ale żeby ilość godzin i czas przebywania stabilizował emocje, tak, czyli jeżeli jest coś bardzo surowego, przytłaczającego, kojarzy się z ciemną piwnicą, z hałasem dobiegającego, pracującego agregatu, tak, to wywołuje negatywne emocje. Natomiast jeżeli wchodzi pan do takiego pomieszczenia,
3: jest przytulnie,
9: bywał pan tutaj na co dzień, bo spędzał pan czas, powiedzmy, ze znajomymi, tak? No to sądzę, że te emocje łatwiej jest opanować, a panika też jest bardzo złym elementem w sytuacji zagrożenia, tak? Bo człowiek, który no, jest w panice, zdenerwowany, zużywa więcej powietrza, te emocje się różnie okazują. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby powiedzmy powstało takie zjawisko jeszcze przytłaczającego ciemnego pomieszczenia.
3: Wspomnieliśmy, że to zainteresowanie jest coraz większe, nie tylko od klientów z kraju, ale również z zagranicy. To są głównie klienci prywatni, czy nie tylko?
9: Nie tylko. To zainteresowanie przejawiają również instytucje, tak, samorządowcy. W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się i jest dużo zapytań ze strony samorządów. No, mamy tylko taką własną jak gdyby uwagę, czy powiedzmy wnioski, że wiele osób, którym powierzono zadania przygotowania jakichś intensywnych działań ochronnych, to niestety nie wyposażono ich do końca w pełną wiedzę. I te osoby błądzą, chcą coś zrobić, widać, że chcą coś zrobić, angażują się, ale no niestety ta wiedza wymaga jednak czasu i takiego fachowego podejścia, bym powiedział.
3: Tutaj są oczywiście meble, jest kanapa, są łóżka, prądu też nie zabraknie. Z całą pewnością.
9: Nie. Jeżeli chodzi o systemy w ogóle mediów, to przedstawia się to w ten sposób, że mamy system zarządzania energią, czyli normalnie podłączamy do sieci budynku, domu lub jakiegokolwiek innego źródła miejskiego, tak? Natomiast oprócz tego zabezpieczamy dostęp energii do obiektu z agregatu prądotwórczego. Może też być z OZE, tylko agregat jest takim najpewniejszym bez względu na warunki atmosferyczne. I nie mocujemy go tutaj w obiekcie. My lokalizujemy agregat w studniach takich rewizyjnych poza, żeby nie było słychać odgłosu pracy tego agregatu, żeby nie było zagrożeń wynikających, powiedzmy, no, z wybuchu paliwa, z braku paliwa i tak dalej, z zapachów. Więc ten agregat jest usytuowany poza obiektem. Jest podłączenie tylko kablem. Natomiast w przypadku braku agregatu, tak, awarii agregatu, mamy bank energii. I wtedy jest to kolejne źródło zasilania.
11: Dziękuję za tę dużą garść ciekawostek. To co, na kanapę napijemy się kawy?
9: Tak, zapraszam oczywiście, jak najbardziej.
11: Oczywiście kawę zrobioną tutaj
9: tak,
11: w skronie.
9: Na miejscu, tak, nie wychodzimy nawet.
1: Naszego reportera Rafała Różyckiego oprowadzał po schronie właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.
8: SK Bełchatów News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem ma być bezpiecznie. Są pieniądze na naukę pierwszej pomocy i sztuki przetrwania, na poznanie zasad topografii, ewakuacji, a także na modernizację baz harcerskich i zakup defibrylatorów. Region inwestuje też w szkolenia, które przygotują mieszkańców do działania w sytuacjach kryzysowych, a szkolenia realizują instruktorzy harcerscy, strażacy oraz stowarzyszenia i kluby strzeleckie. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
12: Harcerze cały czas się szkolą, cały czas szkolicie innych. Jak się zachować w trudnych, czasami ekstremalnych sytuacjach, do których mamy nadzieję nie dojdzie. Będziecie się szkolić dalej, bo wygraliście kolejny konkurs.
13: Tak, konkurs z bezpieczeństwa, czyli szkolimy dzieci i młodzież, jak zachować się w sytuacjach trudnych. Natalia Patorska-Grzylewska, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP. Sytuacje trudne to powódź, to ewakuacja, czasem nawet z pociągu, to zasobnięcie kogoś na ulicy, jak się wtedy zachować, tego właśnie wszystkiego uczymy.
12: Dzieciaki w różnym wieku?
13: Dzieciaki w różnym wieku, czyli od szkoły podstawowej aż po szkołę średnią.
12: Dzieciaki chętnie się uczą?
14: Myślę, że tak, bo to jest dla nich też pewnego rodzaju wyzwanie. Oliwia Kluczkowska, harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej. A poza tym zdobywanie takich praktycznych umiejętności, które zdobywają podczas tych szkoleń, sprawia, że oni też czują się pewniej w życiu takim prywatnym, poza harcerskim.
12: A szkoli wasza kadra już wcześniej wielokrotnie przeszkolona?
14: Tak, nasza kadra, która oprócz tego, że jest instruktorami ZHP i zdobywa jakby umiejętności tutaj na szczeblu harcerskim, to też bardzo często są to strażacy, policjanci, wojskowi, mundurowi, no bo nasza kadra też jakby tutaj działa w służbach mundurowych, więc mają taką też wiedzę z perspektywy swojego zawodu wykonywanego.
15: Dostajemy pieniądze na zakup AED. Dawid Kubicki Bezpieczny, który może użyć każdy mieszkaniec, oraz na kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy będą mogli przyjść na ten kurs i nauczyć się przede wszystkim obsługi takiego AED oraz rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia w takich momentach najgorszych dla nas.
12: Czasy są niespokojne. Tak naprawdę szkolenie powinien przejść każdy.
16: Kto tylko może i kto ma wyraża chęci przede wszystkim.
12: A te szkolenia obejmują?
16: Głównie obejmują szkolenia proobronne, czyli strzelanie, survival, medycyna pola walki.
12: Dużo jest chętnych na takie szkolenia?
16: Coraz więcej już, z tego się cieszymy.
12: A kto się zgłasza?
16: Zgłasza się młodzież, osoby starsze, dorosłe, a my szkolimy. W tym zakresie, co mówiłem, medycyna pola walki, strzelanie, survival.
12: Jak sobie radzą?
16: Różnie. Ale jest coraz lepiej.
12: Łódzkie stawia na bezpieczeństwo, tych szkoleń coraz więcej i obejmują coraz więcej osób w całym regionie.
17: Rzeczywiście dzisiejsze bezpieczeństwo jest słowem kluczowym we współczesnym świecie, dlatego samorząd województwa także inwestuje w poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, stąd też wsparcie dla organizacji proobronnych, dla organizacji, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzisiaj także decydujemy o tym, aby tych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby też dobrze odpowiadać na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było jak najwięcej. Dlatego też dzisiaj przeznaczamy kolejne środki dla organizacji pozarządowych, które działają, aby podnosić bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
12: Widzę tutaj strażaków ochotników, widzę harcerzy.
17: Tak, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że województwo łódzkie ma instytucje i organizacje pozarządowe bogate w ratowników, ludzi dobrej woli, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie udzielania pierwszej pomocy. pomoc. Chodzi ze straży pożarnej do prawie 70 tysięcy ochotników, ratowników, którzy są aktywni w procesie nie tylko udzielania akcji na drogach, w gaszeniu pożarów, ale także w udzielaniu pierwszej pomocy. Dzisiaj także dofinansowanie dla straży w zakresie zakupu sprzętu, na przykład AED, które jest bardzo potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj się cieszę, że także budżet obywatelski województwa łódzkiego przeznacza na to środki.
12: Czasy są niespokojne. Wszyscy z tyłu głowy mamy to, co się dzieje za wschodnią granicą. Czy szkolenia przydatne w takich ekstremalnych okolicznościach też bierzecie pod uwagę?
17: Musimy być przygotowani na różne sytuacje kryzysowe, to zarówno te, które dzieją się w różnego rodzaju sytuacjach każdego dnia, jak bezpieczeństwo na przykład w ruchu drogowym, ale to także przygotowanie systemu na sytuacje wyjątkowe. Dlatego też tak ważne jest stworzenie spójnego systemu ratownictwa, które uzupełnione jest nie tylko Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego, ale także ochotnicze wsparcie, które na przykład dysponują ochotnicze straże pożarne.
12: Ile pieniędzy na to łódzkie przeznacza?
17: Dzisiaj podpisujemy umowę na wsparcie harcerzy w wysokości 650 tysięcy złotych, ponad 300 tysięcy złotych na inne instytucje w zakresie stowarzyszeń o charakterze proobronnym, ale pamiętajmy o tym, że także środki europejskie, które przeznaczamy na podniesienie odporności województwa łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa, to kolejne miliony. Łącznie w tym roku wydatkujemy ponad 11 milionów złotych na wsparcie instytucji świadczących bezpieczeństwo w województwie łódzkim, ale to także kolejne 30 milionów z funduszy europejskich dla łódzkiego, przeznaczone m.in. na szkolenia, kwalifikowaną pierwszą pomoc, szkolenia w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. To są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo zainwestowane pieniądze wiedzę, w sprzęt, aby być bezpiecznym w sytuacjach kryzysowych.
1: 13 chówców ZKP i ZHR, 8 stowarzyszeń, klubów oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą budować potencjał obronny regionu. Ich przedstawiciele podpisali umowy na dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
8: SK Bełchatów.
1: Technikum mechaniczne w Bełchatowie wrzuca wyższy bieg. Szkoła dostała elektryka i hybrydę. Auta nie będą jednak służyć do przejażdżek. To zaawansowane pomoce naukowe. Placówkę odwiedził Rafał Różycki.
18: Duże wydarzenie w waszej szkole.
19: No, Bartosz Zygmunt. Mam 17 lat. Chodzę do szkoły numer 1 w Bełchatowie. To jest Ford. To jest akurat hybryda. I mamy jeszcze drugiego Forda, ale za to Pumę, elektryka.
18: Ucieszyłeś się, że dostaliście takie auta?
19: No, powiem panu, że nawet fajnie, że takie auto dostaliśmy, bo powiem, że ten hybrydowy to nawet mnie zaciekawił.
18: Dlaczego fajnie? Dlaczego to cię zaciekawiło? Co wam mogą dać zajęcia przy takich samochodach?
20: Więcej wiedzy, to na pewno.
21: Więcej wiedzy. Jarosław Zaklicki. Jestem w klasie drugiej BH. Że się nauczysz robić to i będziesz wiedział, jak to zrobić przy hybrydzie czy elektrycznym samochodzie.
18: Co was ciekawi najbardziej?
21: Może to coś nowego. Że nowe coś, pierwszy raz będziemy robić elektryki, hybrydy. I w sumie będziemy wiedzieć, jak w przyszłości robić te nowe pojazdy, co wchodzą w nasze życie.
18: To też pozwoli wam, myślę, że łatwiej znaleźć pracę w przyszłości, jeśli poznacie krok po kroku, jak takie auta wyglądają, jak je naprawić.
21: No, na pewno można poznać coś nowego. Dawid Wójcik, w sumie właśnie to, co jak kolega mówi, że to zachodzi w życie, właśnie te samochody elektryczne i hybrydowe, a więc w sumie to można powiedzieć taka przyszłość, a więc jednak musimy się nauczyć, żeby później umieć naprawiać i pracować z tymi samochodami.
18: Praca przy samochodach to tak naprawdę dla was już codzienność, ale przy spalinowych, a tutaj jest
21: jednak
18: taka ciekawość.
21: Jednak coś się różni tam, jakaś różnica jednak jest.
18: Co możesz wynieść z tych zajęć, które przed wami, jak myślisz?
21: Inne umiejętności, większe, więcej informacji będzie w głowie i lepsze zarobki, bo to są nowe samochody, potrzebują więcej informacji i trzeba być mądrzejszym, żeby to zrobić, a szkoła nas nauczy to robić i będziemy już więcej zarabiać, na tym pracować, no i będzie łatwiej nam w przyszłości.
18: Wy już tak przebieracie nogami i czekacie na zajęcia przy tych samochodach?
21: No, w kolejnych klasach oczywiście, że chyba się spotkamy z tym, bo to są nowe, dodadzą nam do nauczenia się tymi samochodami.
18: Tak sobie myślę, że jest niewiele takich szkół w kraju, do których trafiły takie samochody.
21: No, oczywiście, to jest nowość, nie dla wszystkich szkół, nie każda szkoła ma taką możliwość, a nam się taka możliwość dostała, więc wykorzystamy to najlepiej.
18: Wasi rówieśnicy z innych szkół to tak chyba troszkę wam mogą pozazdrościć.
21: To prawda, bo jednak nie mają takiej możliwości, a my możemy się douczyć i doskonalić nasze umiejętności i naprawdę być właśnie lepszymi mechanikami.
18: Spalinówka a elektryk to jednak inna bajka.
21: No tak, jednak różnica jest pomiędzy właśnie spalinowym a elektrykiem, jednak ta elektryka więcej, a więc tego to się musimy jakby douczyć, no, ale będziemy mieć możliwość akurat tego.
19: Mam nadzieję, że jak najszybciej ten rok się skończy i zacznie się nowy, żebyśmy mogli pracować z tymi nowymi samochodami.
18: Bo to dopiero od września, tak?
19: No
18: tak.
19: Niestety dopiero od września.
18: Trzeba się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość.
19: Tak, dokładnie.
18: A dlaczego postawiliście na taki kierunek, na mechanikę?
19: Ja to głównie z zainteresowania. Zacząłem się tak interesować w wieku 11-12 lat i szczerze, ta praca naprawdę mnie zainteresowała. Jestem bardzo zafascynowany tym, jak na przykład takie auta działają, czy można je diagnozować.
21: Tak samo gdzieś od 12 lat zacząłem się interesować samochodami. Akurat tata pracuje na samochodówkach, to umie.
18: I mnie zaraził.
21: Zaraził mnie, zaciekawił, no i uczyłem się u niego, tam byłem, jeździłem, nauczył mnie kierować samochód i wtedy postanowiłem, że pójdę do tej szkoły i będę się uczył na mechanika i być jak tata.
0: No ja w sumie chciałem zobaczyć, jak to wygląda jakby od środka, nie tylko od zewnątrz. No i no, szukać nowych jakby doświadczeń, nowych kierunków rozwoju i w sumie głównie to tyle.
18: Mając takie samochody jak te, czyli hybrydę i elektryka, no idziecie z duchem czasu. Trzeba być na bieżąco.
21: No na bieżąco, trzeba nadążać za czasem, więc szkoła nam pomoże to zrobić.
18: Do tej pory oczywiście mieliście sporo samochodów, ale takich jak te jeszcze nie mieliście.
20: Zgadza się, takich jeszcze nie było, no ale trzeba iść z duchem czasu i poszerzać ofertę również o możliwość diagnozowania oraz naprawy pojazdów z napędami elektrycznymi. Bartłomiej Wrzeszczyński, nauczyciel praktycznej nauki zawodów CKZ Bełchatów. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie do projektu unijnego, w związku z czym, że no, jest coraz większa potrzeba napraw i diagnostyki tych pojazdów, idziemy zgodnie z duchem czasu i chcemy również uczniów naszykować do nauki tego zawodu i przy takich pojazdach. Zwłaszcza, że teraz jest duży nacisk na auta z napędami elektrycznymi, czyli hybrydowe oraz elektryczne. No i praktycznie no, połowa aut w obecnej chwili wychodzi z takim napędem.
18: A czym się różni nauka, jeśli chodzi o auta spalinowe, a auta hybrydowe czy elektryczne?
20: Tutaj wchodzi w rachubę znajomość elektryki oraz elektroniki, zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z wysokimi napięciami, no i elementami elektronicznymi dużo bardziej skomplikowanymi niż do tej pory było w tradycyjnych autach spalinowych.
18: Uczniowie powiedzieli mi, że już nie mogą się doczekać tych zajęć.
20: No ja również, czekamy aż tutaj nasza nowa sala będzie niedługo otwarta, gdzie będziemy mogli na spokojnie z tymi autami działać.
18: Dostaliście nowe auta, ale to nie tylko samochody, bo tego sprzętu nowego macie więcej.
20: Dużo więcej, również doposażyliśmy się o sprzęt diagnostyczny, dzięki któremu będziemy mogli przy nich działać, naprawiać, ponieważ jest to zupełnie inny sprzęt niż do naprawy aut tradycyjnych. I wiąże się to oczywiście z dużo większymi informacjami pochodzącymi z elektroniki pojazdu, jak i samej obsługi, bo to kompletnie różni się obsługa takich aut od aut tradycyjnych.
18: Czyli co, te auta na razie będą czekać, tak, na te zajęcia, żeby uczniowie się nimi zajęli?
20: Zgadza się, no tutaj trzeba na początku salę dobrze doposażyć, no celem bezpiecznej pracy przy takich pojazdach.
18: Stoimy obok tych nowych aut, no warto było się postarać.
22: Oczywiście, że było warto. Anna Matyszewska, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ja się też cieszę, że mamy takich kreatywnych nauczycieli, którzy pomyśleli, co wpisać w taki projekt unijny, dzięki któremu takie samochody są u nas.
18: Mam takie wrażenie, że jak uczniowie tak przyglądali się tym autom, to mieli wręcz taki błysk w oczach. Oni już teraz by chcieli coś tutaj przy nich podłubać.
22: Tak, już teraz by chcieli, natomiast auta są od nas, u nas od niedawna, a mamy praktycznie niedługo koniec roku, więc mają obiecane, że od września pierwsze zajęcia zaczynają już przy diagnozie samochodów elektrycznych i hybrydowych.
18: A jak oni zareagowali? Pani na pewno widziała takie pierwsze spotkanie, jak te auta przywieźliście, to było po nich widać, że czeka ich całkiem fajna, duża dawka wiedzy, nowej wiedzy.
22: Tak, byli na pewno zaskoczeni, to bardzo zaskoczeni. Nie wierzyli, że te samochody są już nasze i że przy nich będą mogli pracować. I oczywiście był ten błysk w oku. Już się nie mogą doczekać, kiedy będą mogli użyć pierwszych sprzętów do diagnozy samochodów.
18: Jesteście, tak sobie myślę, dobrym przykładem dla innych szkół.
23: No myślę, że tak. Elżbieta Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ten projekt unijny pozwolił na zakup tych nowych samochodów. W gruncie rzeczy nie śniło nam się, że kiedyś nasza placówka wzbogaci się o tak nowoczesny sprzęt. Natomiast tutaj w pewnym momencie myślę, że młodzież jak zobaczyła te samochody, to patrzyli na to z pewnym niedowierzaniem, że jak to, że faktycznie te samochody będą służyły im do nauk i myślę, że jest, niewiele jest takich placówek jak nasza, która wzbogaciła się o tak nowoczesne sprzęt, o samochody, można powiedzieć, że prawie że spod igły. Nawet nie prawie, tylko dokładnie spod igły, bo nówki z salonu przyjechały i do tej pory niektórzy pytają z niedowierzaniem, czy to na pewno o nas chodzi, czy to na pewno ta placówka.
18: Ale wy ich nie będziecie psuć specjalnie, nie. Prawda?
23: Nie, nie, nie. Myślę, że przede wszystkim będzie chodziło nam o poznanie podzespołów, o diagnozę, o sprawdzenie sprzętów, o sprawdzenie ładowarek i wszystkie sprawy dotyczące eksploatacji, żeby młodzież zobaczyła, jak się te samochody eksploatuje i jak je sprawdzić, zobaczyć na komputerze, co w nich, że tak powiem, siedzi w środku. Mamy XXI wiek, idziemy z duchem czasu i myślę, że będzie to później jakoś procentowało i że będziemy mieli uczniów i będziemy rozwijać się w tym kierunku, nie tylko w tematyce mechaniki samochodowej, ale też w elektromobilności, bo to jednak jest nasza przyszłość.
18: No, będziecie mieli świetnie przygotowanych uczniów, którzy będą wchodzić na rynek.
23: Tak, myślimy.
18: Tego się trzymajmy.
23: Tego się trzymajmy, tak. Oczywiście ja myślę, że tutaj też sporo zależy od tych młodych ludzi, bo jednak ważne jest, żeby mieć to coś, żeby mieć to zainteresowanie, bo tutaj to jest początek ich dorosłego życia, a dalej to już wszystko w ich rękach.
1: Dodam jeszcze, że od nowego roku szkolnego technikum rusza z nowym kierunkiem – technik elektromobilności.
8: SK Bełchatów News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem czeka nas prawdziwe uderzenie gorąca. To już w ten weekend. Ratownicy ogłaszają alert i apelują o rozsądek nad wodą. Należy też uważać na słońce.
18: Jakie macie wskazówki dla tych, którzy będą wypoczywać nad wodą?
2: Przede wszystkim, żeby na tych kąpieliskach nie były spożywane alkohole. Małgorzata Szostakiewicz, ratownictwo wodne. Wszystko z głową.
18: Ja myślę, że te takie podstawowe rzeczy, punkty zna chyba każdy, ale mimo to wciąż dochodzi do bardzo wielu wypadków i tragedii nad wodą. Z czego to wynika?
4: Wynika to z nieumiejętności zachowania się nad wodą. Jacek Organiści, jak również Ratownictwo Wodne Stowarzyszenie Przeciwpływania. Zwracamy się do rodziców i opiekunów, aby zajmowali się swoimi dziećmi, pilnowali ich nad zbiornikami wodnymi. Dla osób dorosłych wiadomo, abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Na pewno wpłynie to na bezpieczeństwo państwa, a my po prostu będziemy mieli mniej pracy.
18: Alkohol, no o nim wspominamy po raz kolejny, jest, wydaje się, nieodłącznym elementem niestety Polaków, kiedy wypoczywają, kiedy mają urlop, zwłaszcza nad wodą, a alkohol niestety to prosta droga do nieszczęścia nad wodą?
4: No tak, niestety wpływa to nadmierną brawurę.
2: Co prowadzi do nieszczęść.
18: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody?
2: Jak najbardziej.
4: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dbajmy o siebie, korzystajmy z wody z głową.
18: Kolejna rzecz, kiedy jest na przykład bardzo ciepło, to nie wchodzimy do wody na hura.
4: Nadmierne nagrzewanie się na słońcu, później wchodzenie do wody jest to bardzo niebezpieczne, może to doprowadzić do szoku termicznego. Także przed wejściem do wody należałoby się delikatnie schłodzić i dopiero ewentualnie korzystać w pełni z atrakcji wodnych.
18: A czym grozi taki szok termiczny?
4: Możemy stracić przytomność, możemy się wystraszyć, zachłysnąć się tą wodą, stracić przytomność, no i niestety może to doprowadzić do utonięcia.
18: Mówiliśmy o tej brawurze. Objawia się najczęściej wśród młodych ludzi?
2: Nie ma granicy wiekowej.
18: To jakie to są przypadki, albo o których przypadkach powinniśmy najczęściej, najwięcej mówić, żeby ostrzegać?
2: Skoki do wody w miejscach do tego niedozwolonych, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać. Pływanie na różnych sprzętach też jest tutaj kluczowe, ponieważ zbyt dalekie odpłynięcie od brzegu też może doprowadzić do nieszczęścia.
4: Również prosimy o zakładanie kapłoków i kamizelek ratowniczych, bo wiadomo, jeżeli nie daj Boże ktoś się potknie, wpadnie do tej wody, jesteśmy w stanie przy pomocy tej kamizelki utrzymać się na tej wodzie, na pewno nam pomoże i może nas uratować.
18: Bezpieczeństwo nad wodą zależy od nas samych.
2: Tak, zgadza się.
5: No mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa. Joanna Samburska, Inspekcja Sanitarna w Bełchatowie, Dział Promocji Zdrowia. Bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremu z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre i może być konsekwencją udar cieplny. Musimy pamiętać o tej higienie rąk, o myciu rąk, bo przecież będą dzieci spożywać, nie tylko dzieci, owoce, warzywa, więc żeby myć tą żywność też, te owoce, warzywa, żeby kupować ze sprawdzonego źródła produkty spożywcze. lody, różnego rodzaju ciasta, żeby to nie było tak, że one stoją na wolnym powietrzu w świetle słońca, namnażają się bakterie, a potem my to kupujemy i dajemy też dzieciom.
18: A propos tej pogody, nadmierna ekspozycja tego słońca może nam wyrządzić niemałą krzywdę.
5: Nasza skóra jest delikatna, bo to wszystko też zależy, jaki fenotyp skóry mamy. Jeżeli mamy fenotyp skóry typu pierwszego, jesteśmy delikatnymi blondynami o delikatnej skórze, jasnej, również tutaj osoby rudowłose, jasna cera, jasna karnacja, piegi, no oczywiście na słońce jest po prostu tragedią, jeżeli jest nieodpowiednio zabezpieczona ta skóra kremem z wysokim filtrem. Pamiętajmy też o tym, że nie smarujemy się tylko jak wychodzimy na plażę. Tak już godzinę wcześniej powinniśmy ten krem z filtrem nałożyć, również pamiętać o końcówkach uszu i nosie, bo to też jest sytuacja taka, że bardzo często możemy po prostu poparzyć sobie tutaj ten nos czy te uszy. No i smarujemy się, co jakiś czas smarujemy się tym kremem. Unikamy tej ekspozycji na słońce właśnie w godzinach takich, kiedy przeważnie jesteśmy na plaży, bo to jest ta godzina, ta 8 do godziny 15, to te promienie słońca są największe, no 12, 15. Więc chronimy głowę, tak jak już mówiłam, chronimy skórę, czy pod parasolem, czy gdzieś właśnie tak, żeby nie eksponować całego tego ciała. Oczywiście, jeżeli są to osoby, które mają ten fenotyp skóry ciemniejszą karnację, no to u nich takie poparzenia nie wystąpią. Niemniej jednak też ta ochrona musi być jak najbardziej.
18: No właśnie, czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
5: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym. Czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja, bo może być to zaburzenie i koncentracji, bóle głowy, temperatura wysoka. No trzeba oczywiście odpowiednio postępować z taką osobą, nawodnić ją, dać jej jakiś okład na czoło, skonsultować się przede wszystkim chyba trzeba jednak ze służbami ratowniczymi, z lekarzem, żeby udzielili takiej fachowej porady i pomocy.
1: Rozmawiał Rafał Różycki.
8: SK Bełchatów.
1: Szpital w Bełchatowie świętuje swoje 40. urodziny. Z tej okazji zaprasza na piknik. W programie m.in. bezpłatne konsultacje lekarskie i badania. Będzie można też zobaczyć z bliska robota Da Vinci, który pomaga lekarzom w operacjach.
3: To jest taka impreza organizowana dla naszych pacjentów i dla rodzin pacjentów. Dagmara Bednarek, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Ponieważ w tym roku szpital obchodzi swoje 40-lecie, więc stwierdziliśmy, że dobrze by było, żebyśmy to też obchodzili razem z naszymi pacjentami, bo to dla nich tutaj tak naprawdę jesteśmy. Będzie 25 czerwca, zacznie się od 11 godziny. Będą różne tutaj przewidziane atrakcje, łącznie z dmuchańcami dla dzieci, które na szczęście udało nam się tutaj pozyskać. Będzie bardzo dużo konsultacji lekarskich. Będzie można się na nie zapisać. Na naszym fanpage'u będzie informacja, gdzie można się zapisać i pod jakim numerem telefonu. I mówimy tutaj o badaniach i USG piersi, USG dzieci do 3 miesiąca, o badaniach okulistycznych, konsultacjach dermatologicznych, psychologicznych, rehabilitacyjnych, dietetycznych, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo takich konsultacji, no tym, czym się zajmujemy codziennie, czyli po prostu pomocą pacjentom. Będzie do zobaczenia robot Da Vinci, czyli będziemy mogli go sobie po prostu wejść, zobaczyć, jak on funkcjonuje, jak on chodzi. No będzie dużo, dużo, sporo naprawdę atrakcji. No mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Część atrakcji będzie na zewnątrz, czyli tam pod Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie jest ten pas zieleni, żeby tutaj nie zaburzać pracy szpitala, a część, wszystkie badania te konsultacyjne i badania USG będą na sali konferencyjnej.
18: Będzie można zobaczyć robota Da Vinci. No do tej pory mogli go zobaczyć tylko lekarze, prawda?
3: Lekarze
18: albo usłyszeć w mediach.
3: Tak, albo zobaczyć gdzieś tam w mediach. Tak. Dzisiaj, teraz będzie można go zobaczyć tak naprawdę na żywo. Nie zapewnię, że można się konsolą pobawić, bo pewnie firma nie pozwoli, ale na pewno będzie można zapytać, jak to funkcjonuje, jak to rzeczywiście, jak wygląda praca na tym robocie. No to taka atrakcja myślę duża, tym bardziej, że no, w województwie łódzkim, jeżeli chodzi o urologię, no to jesteśmy tutaj wiodącym ośrodkiem. Jeżeli chodzi o chirurgię ogólną, mam nadzieję, że staniemy się wiodącym ośrodkiem.
18: To jest robot, który w waszym szpitalu odwala kawał dobrej roboty.
3: To jest sprzęt, który dzięki lekarzom odwala kawał roboty, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że robot wchodzi na salę i sam operuje, tylko jednak dzięki naszym operatorom i naszym chirurgom odwala kawał dobrej roboty, gdzie pacjenci są po pierwsze mniej narażeni na powikłania pooperacyjne, szybciej dochodzą do siebie po tych operacjach i tutaj tak, to jest taki sprzęt, który używamy na co dzień w naszym szpitalu.
18: Wracając do 40-lecia. Jak wspomnieliśmy, będą konsultacje, będą badania, czyli nie tylko świętujecie tego dnia, staracie się też pomóc mieszkańcom.
3: No, chcemy też, żeby mieszkańcy jakby świętowali z nami to 40-lecie i żeby też poznali, myślę, do końca to, co oferujemy, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, co oferujemy i stąd to takie otworzenie, tak dużo tych badań konsultacyjnych, dużo badań USG, takich tak.
18: A skoro to będzie 40-lecie, jubileusz, piękne urodziny, czy będą na przykład jakieś archiwalne zdjęcia, żeby tak zasięgnąć troszkę tej historii, dowiedzieć się coś więcej?
3: No nie, na to spotkanie nie jest przewidziane, ale dlatego, że jest trudno to zrobić. No bo jeżeli część tych atrakcji mamy zaplanowane na zewnątrz, a część atrakcji mamy w sali konferencyjnej i tak chcieliśmy bardziej, żeby pacjenci jakby to też skorzystali z tego, że obchodzimy ten jubileusz, no to tutaj będzie trudno. Mamy też przewidzianą, będzie też inna impreza, bardziej oficjalna i tam już takie zdjęcia archiwalne będą na pewno udostępnione i filmy archiwalne również.
18: Ale jak dobrze kojarzę, to chyba na szpitalnych korytarzach są takie zdjęcia.
3: Na szpitalnych korytarzach na poziomie -1, właśnie tam przy sali konferencyjnej można przejść korytarzem kawałek dalej i tam rzeczywiście są archiwalne zdjęcia, takie zupełnie i z utworzenia oddziałów i z utworzenia szpitala, więc tam zdecydowanie można sobie taką przejść, takim jakby aleją muzealną, jak ja to mówię, spokojnie.
18: No 40 lat, kawał historii.
3: Kawał historii, dużo dobrych rzeczy tu się wydarzyło w tym szpitalu, dużo zmian też w tym szpitalu nastąpiło, jak tak sobie historycznie patrzę na to, ale myślę, że szpital idzie mimo wszystko w dobrym kierunku, że się rozwijamy, że no sporo tutaj inwestycji teraz jest realizowanych, no na pewno są też pewne komplikacje dla pacjentów, no ale trzeba to przejść po to, żeby za chwilę po prostu była lepsza ta obsługa, lepsze funkcjonowanie podmiotu. No kończymy za chwilę kardiologię w lipcu, za chwilę będziemy remontować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, czyli miejsce, w którym dzisiaj są poradnie specjalistyczne, to będzie wszystko wyremontowane. No będą te poradnie przeniesione, będą funkcjonowały, więc tutaj nie ma zagrożenia, że pacjent nie będzie miał gdzie przyjść do jakich poradni, natomiast będą w innych miejscach i to też jest na pewno pewne komplikacje dla pacjentów, ale jak już przeniesiemy i będziemy znali tą ścieżkę, to oczywiście będziemy informować pacjentów i na naszym fanpage'u, i na naszych stronach internetowych, gdzie te poradnie i w którym miejscu znaleźć. No ale mam nadzieję, że do końca roku ten remont ambulatoryjnej opieki specjalistycznej się zakończy i wtedy myślę, że wszyscy pacjenci będą zachwyceni tym miejscem.
18: Coraz ładniejszy ten 40-latek.
3: No tak, no to kwiat wieku, ponad 40 lat, taki kwiat wieku, dobry wiek produkcyjny w ogóle i już z doświadczeniem olbrzymim, więc myślę, że tak.
6: Rozmawiał Rafał Różycki. Przypominam, wydarzenie odbędzie się 25 czerwca, start o 11. Dadzą drugie życie tramwajowi sprzed blisko 100 lat. Zabytkowy pojazd przez ostatnie pół wieku pełnił funkcję altanki na jednej z posesji pod Sulejowym Włóckiem. Niezwykłą historię tramwaju opowiedział nam Robert Maćkowiak z Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.
7: O odkryciu tego tramwaju dowiedzieliśmy się w troszeczkę niecodzienny sposób, bowiem dostaliśmy informację od osoby, która obserwuje naszą działalność, że na jednej z grup internetowych pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom takiego tramwaju i jest on na sprzedaż. Niezwłocznie skontaktowaliśmy się z właścicielem z prośbą o spotkanie i w połowie kwietnia oglądaliśmy ten tramwaj. Jest to o tyle ciekawe, że tego konkretnego wagonu nie było w naszych spisach. Jeden z naszych klubowiczów jest w posiadaniu rejestru pudeł tramwajowych, które były sprzedane na altanki i tego konkretnego wagonu w tym rejestrze nie było. Lokalizacja w żaden sposób nie pokrywała się z adresem nabywcy, bowiem w wielu przypadkach adres nabywcy był po prostu adresem działki, gdzie ten wagon następnie trafił. Jest to też o tyle ciekawe, że od wielu, wielu lat raz do roku robimy taki objazd po województwie, sprawdzając, czy altanki, które jeszcze są, tramwajowe altanki, które jeszcze są zachowane, dalej w dalszym ciągu istnieją. Z roku na rok tych tramwajów ubywa, są stopniowo likwidowane i bardzo dużym zaskoczeniem było to, że właśnie ten przedwojenny tramwaj zachował się. Była to niesamowita niespodzianka, wielka radość, taki troszeczkę tramwajowy złoty graal, że stuletni tramwaj Lidbob II zachował się jeszcze w tak świetnej formie i przez tyle lat pozostawał jedynie jednym z wielu numerów tramwajów, które zostały zlikwidowane, skasowane. Sprzedaż nadwozi tramwajów wycofywanych z eksploatacji to była dosyć powszechna praktyka w okresie PRL-u. Po prostu było to tańsze niż likwidowanie fizyczne tramwajów przez oddelegowanego pracownika, a dzięki temu ktoś mógł się wzbogacić o pudło tramwaju, które można było na różne sposoby wykorzystać. Najpowszechniejszą formą było właśnie wykorzystanie takich pudeł tramwajowych jako altanki działkowej. Legendą wręcz obrosły ogródki działkowe w miejscowości Słowik między Zgierzem a Ozorkowem, gdzie zgromadzono kilkadziesiąt nadwozi tramwajów różnego typu i były one także widoczne dla przejeżdżających dawną krajową jedynką kierowców. Było to tramwaje po prostu widać z tej drogi. Tak też było w przypadku naszego Lipopa II. W 1974 roku tramwaj został

0: do końca wakacji. Część z nich oczekuje do odbudowy, do gruntownej renowacji, a część z nich stopniowo siłami naszych wolontariuszy przywracamy do ruchu.
1: Tematem zajął się Rafał Różycki.
2: News. Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawani praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć Michał.
2: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
2: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
3: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
2: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
3: Tak,
2: dokładnie. A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
3: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia. Bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
2: Nadal to była wasza wspólna decyzja.
3: Tak jest.
2: Jak w związkach często. Tak, okej.
3: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję, żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
2: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
3: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
2: Dopiero przy gejcie jesteś.
3: Nawet,
2: no właśnie. Okej, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko realne. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
3: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj, trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest Za blisko właśnie.

0: Nie, bardzo mówiąc wprost.
1: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
0: W ogóle jej nie słuchałem.
1: A, w ogóle?
0: W ogóle.
1: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
0: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywa głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
1: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
0: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich, mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić, to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A Za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień, jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
1: Oczywiście, mówi, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
0: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
1: A szkoda? Nie żartuję, że...
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz, nie wspominam tego za dobrze. No bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda. A żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej... Znowu, te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach, częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rębikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
0: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
1: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo, taki ściskający, taki, po prostu już nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jestem, i tak, mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
0: dobrze,
1: tą wizją.
0: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, no, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
1: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
0: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy. To jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
1: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
0: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
1: Tak jest. Jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
0: Boarding rozpoczęty. Także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
1: Całkiem możliwe. Jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany. Dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to zgodnie.
0: Okej, okay. A to się decyduj, bo premiera z tego co wiem zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
1: Tak
0: jak
1: jest.
0: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
1: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
0: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję, w takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
1: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
0: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
1: Pa.
0: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premiery opolskie, tak, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje. Naprawdę, tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu. Bridża, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście, czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
2: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
2: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, półtora roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delayaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy Jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły trzy jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no, a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak, jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
2: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka. Oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i
0: super.
2: No, i się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Jest. Ale widocznie tak musiało być.
2: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo Śmieję człowiek się, zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
2: Tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
2: Tak, słyszałem.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
2: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby to zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam I tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie. Gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
0: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
2: Nie wiem kiedy, bo no czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł, oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
0: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
2: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła i no już można ją zamawiać w stałej sprzedaży. Więc
0: gratuluję ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
2: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
2: Michał,
0: tego ci bardzo serdecznie
2: tak
0: życzę.
2: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia i zapraszam.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
3: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to catch your love in one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
3: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
4: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
5: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków i śpiewałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. Taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco i ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie opuszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Turbulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No, mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zresztą odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: lepsze to...
1: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
0: Dzięki.
1: Za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
6: Tak, no, ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
4: swoją
5: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
5: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś
5: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
6: Pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
5: Tak,
6: czuję się dobrze.
5: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak.
5: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
6: Zabawne,
5: że o tym mówisz.
6: No my wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie idę,
6: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
5: A za chwilę
4: powrót do rzeczywistości.
5: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
6: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
5: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
5: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
4: Wracasz.
5: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
6: Oh, wow.
5: No.
6: Nigdy tego nie robię od razu.
5: Regulacja. Nie.
6: Kurde.
5: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
6: Naprawdę?
5: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
6: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś, czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
5: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
6: Tak,
5: stojąca
6: tak,
5: stylizacja.
6: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
5: A ty masz jakiś taki...
4: Suszarka.
6: Dziękuję.
5: No już wiem, no cała tak, Polska sobie.
6: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
5: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
5: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
6: ja
4: czy widziałeś.
6: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
5: ale to miłość twoja, nie?
6: Ojejku, tak często pisze do mnie?
5: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
6: A ja daj te spokój.
5: A, zgadamy jutro.
6: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie aż.
5: No dzień dobry i dobranoc.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
5: Tak.
6: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
5: Tak. Komunikacja,
6: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
6: No to masakra.
5: Tak, tak
4: się
5: i
4: czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
5: chyba
4: o tobie.
5: Gosia.
6: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Tam, bo, i my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
6: tak,
4: u ciebie.
6: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
5: Okej.
6: Więc tak mamy.
5: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
5: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
5: Na luzie. Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
5: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
4: testują jakieś, troszeczkę.
5: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
6: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
5: No właśnie, no i pewności.
4: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
5: Tak.
4: Takie. Uff. Nie podoba mu jej się numer, później ci opowiem.
5: No luz, no.
4: Co? No luz, no luz, no luz,
6: no luz. Jaki luz?
5: Red flag taki.
6: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
5: No a co powiedział Piotrek?
6: Nie, Piotrek kocha ten numer.
5: A, no.
6: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
5: Okej.
6: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
5: Jak on ci puszcza swoje?
6: Tak, mówię, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
5: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
6: Ja obrażona. Ja,
5: tak?
6: Tak, ja obrażona.
5: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie.
6: Nie ma takiej opcji, mordo.
5: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
5: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
5: tak,
4: rozumiem,
5: ale
4: że nawzajem.
5: Tajemnie, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
6: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
5: ale
6: osobowościowo...
5: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
6: to
5: ponownie,
6: chce,
5: nie?
6: Się chce,
5: no
6: tak.
5: Bo są takie współprace, że
4: odchodzić,
5: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
5: Że jest efekt, dziękuję, never again.
6: Tak.
5: No a my tutaj, poza tym, że no,
6: no
5: ciężko pracowaliśmy,
6: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
5: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęć,
6: zielone
5: nie?
6: Światło,
5: że
6: no.
5: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach, kwiat, a to...
6: Czekam na to.
4: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
6: Tak, tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już w kolejce czeka.
4: No. My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
5: Później ci opowiem.
6: Bo jak nie, to się obrazimy.
4: No właśnie. To red flag.
5: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
4: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy. Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
5: We hope so. Mamy.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

czy to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu, na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. Dwie minutki po 9:00. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin van Buuren. Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
9: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Nowa restauracja orientalna Tai Long Asian Express zaprasza do Centrum Handlowego Olimpia Bełchatów. Poczuj zapach przygody i smak niezwykłych potraw, które pokochasz. A do końca miesiąca 10% rabatu na wszystko. Czekamy na Ciebie. Tai Long Asian Express. Pysznie, świeżo, orientalnie.
12: Uwaga kleszczów! Wielkie otwarcie Mrówka Express już 27 czerwca od godziny 8. Nowy asortyment, większy sklep i mnóstwo atrakcji. Dla dzieci malowanie buziek, popcorn i wata cukrowa. Dla klientów upominki oraz szansa na wygranie robota koszącego. Dodatkowo spotkanie z Darkiem Stolarzem. Mrówka Express, ulica Główna 73. Nie może Was zabraknąć.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
15: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
14: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
15: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
14: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
15: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Nie masz czasu gotować? Szukasz smacznego obiadu w Bełchatowie? Bar Śródmiejski ma rozwiązanie. Oferujemy pyszne domowe posiłki na miejscu i na wynos. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, także w niedzielę. Organizujesz przyjęcie lub szkolenie? Skorzystaj z naszej sali bankietowej. Bar Śródmiejski, Pabianicka 8. Zapraszamy!
17: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. I 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z Was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od Was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy w poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić? Albo kiedy Jessie woła Jolele Hihu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Táto promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
8: I po reklamie.

0: Nowogardzie w piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później Ci opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja więc coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 10:03, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I co mam?

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11, jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. BB Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
12: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
11: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
12: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
12: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklot.pl. To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Gibbs i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowa restauracja orientalna Tai Long Asian Express zaprasza do centrum handlowego Olimpia Bełchatów. Poczuj zapach przygody i smak niezwykłych potraw, które pokochasz. A do końca miesiąca 10% rabatu na wszystko. Czekamy na Ciebie. Tai Long Asian Express. Pysznie, świeżo, orientalnie.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na Eskowy Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu Eska ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie Eski. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. Eska Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes. Numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną.

The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie, ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
17: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
16: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
17: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
16: Wejście na normalnym bilecie. Zero dopłat.
17: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparkloc.pl.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie masz czasu gotować? Szukasz smacznego obiadu w Bełchatowie? Bar Śródmiejski ma rozwiązanie. Oferujemy pyszne domowe posiłki na miejscu i na wynos. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, także w niedzielę. Organizujesz przyjęcie lub szkolenie? Skorzystaj z naszej sali bankietowej. Bar Śródmiejski, Pabianicka 8. Zapraszamy!
6: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste, albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl. 1, 2, 3.

0: bam. Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, kleszczów! Wielkie otwarcie Mrówka Express już 27 czerwca od godziny 8. Nowy asortyment, większy sklep i mnóstwo atrakcji. Dla dzieci malowanie busiek, popcorn i wata cukrowa. Dla klientów upominki oraz szansa na wygranie robota koszącego. Dodatkowo spotkanie z Darkiem Stolarzem. Mrówka Express, ulica Główna 73. Nie może was zabraknąć.
16: I po reklamie.
17: Bełchatów na czasie.
18: Andrzej Pinkowski, witajcie. W Bełchatowie powstała ogólnodostępna strefa grillowa. Dwa specjalnie przygotowane paleniska pojawiły się na jednym z osiedli.
19: Do tej pory nie było takich miejsc wyznaczonych na terenie miasta. Zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bełchatowie, Jakub Król. Teraz możemy, nie naruszając przepisów prawa, sporządzić sobie takiego grilla.
20: Grille miejskie. Coś nowego w Bełchatowie.
21: A ładnie to wygląda?
20: Tak, bardzo.
18: Rozmawiał Rafał Różycki. Jeżeli to rozwiązanie się sprawdzi, w mieście powstaną kolejne takie miejsca.
22: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
23: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz, poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas tam.
22: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
20: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość, nie w sensie, że patrzę na to z podziwem, tego jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
23: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
22: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym Messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00, Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Nowa restauracja orientalna Tai Long Asian Express zaprasza do centrum handlowego Olimpia Bełchatów. Poczuj zapach przygody i smak niezwykłych potraw, które pokochasz. A do końca miesiąca 10% rabatu na wszystko. Czekamy na ciebie. Tai Long Asian Express. Pysznie, świeżo, orientalnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
6: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
7: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
6: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Wejście na normalnym bilecie, 0 dopłat.
6: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklot.pl.
8: I po reklamie.

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13:00, widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone, w końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10:24 astronomiczne lato, do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie i tak to można... prawie kubek zbiłem, ale widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: No bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Wielosztuki w RTV

0: regulaminach i na euro.com.pl.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
12: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
13: Takiego budowania piosenki po kolei.
12: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
11: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
14: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
15: Powstało już kilka utworów.
14: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
15: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
11: Singiel Później Ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej 20 na początek wam gram.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych, wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: To będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 razy 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
14: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
13: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
14: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Wejście na normalnym bilecie. Zero dopłat.
14: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklot.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Nie masz czasu gotować? Szukasz smacznego obiadu w Bełchatowie? Bar Śródmiejski ma rozwiązanie. Oferujemy pyszne domowe posiłki na miejscu i na wynos. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, także w niedzielę. Organizujesz przyjęcie lub szkolenie? Skorzystaj z naszej sali bankietowej. Bar Śródmiejski, Pabianicka 8. Zapraszamy.
16: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze. Posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: I po reklamie.
10: Bełchatów na czasie.
11: Andrzej Pinkowski, witajcie. Kultowa animacja o sekretnym życiu zabawek znowu na dużym ekranie. Mowa o Toy Story 5.
12: Chudy, Buzz Astral oraz reszta ekipy stają przed bezprecedensowym wyzwaniem. Muszą walczyć o uwagę Bonnie z jej nowym inteligentnym tabletem Lilipadem. Kiedy gadżet zaczyna przejmować kontrolę nad czasem i kreatywnością dziewczynki, tradycyjne zabawki łączą siły.
11: Mówi Małgorzata Tych z Heliosa w Bełchatowie.
13: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
14: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
13: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
15: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 2:14, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Ja

0: Alex Warren w Radiu SK.
1: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Nowa restauracja orientalna Tai Long Asian Express zaprasza do centrum handlowego Olimpia Bełchatów. Poczuj zapach przygody i smak niezwykłych potraw, które pokochasz. A do końca miesiąca 10% rabatu na wszystko. Czekamy na Ciebie. Tai Long Asian Express. Pysznie, świeżo, orientalnie.
8: Uwaga kleszczów! Wielkie otwarcie Mrówka Express już 27 czerwca od godziny 8. Nowy asortyment, większy sklep i mnóstwo atrakcji. Dla dzieci malowanie buziek, popcorn i wata cukrowa. Dla klientów upominki oraz szansa na wygranie robota koszącego. Dodatkowo spotkanie z Darkiem Stolarzem. Mrówka Express, ulica Główna 73. Nie może Was zabraknąć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
9: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
10: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
9: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
10: Wejście na normalnym bilecie. Zero dopłat.
9: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklot.pl.
11: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów Straży Pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
7: 3, 2, 1, start!
8: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
9: Jak tam było na trasie?
10: Dobrze.
6: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
11: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie, ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

i się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Nie masz czasu gotować? Szukasz smacznego obiadu w Bełchatowie? Bar Śródmiejski ma rozwiązanie. Oferujemy pyszne domowe posiłki na miejscu i na wynos. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, także w niedzielę. Organizujesz przyjęcie lub szkolenie? Skorzystaj z naszej sali bankietowej. Bar Śródmiejski, Pabianicka 8. Zapraszamy!
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
15: Marek, szefowa Cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radio SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: Táto promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.
16: Bełchatów na czasie.
8: Andrzej Pinkowski, witajcie. Przed wieloma laty usypały ją koparki kopalni Bełchatów, a teraz służy turystom. Ruszył sezon letni na górze Kamieńsk w Łódzkiem, mówi Cezary Płoszka, kierownik ośrodka.
5: Wjazd koleją linową na punkt widokowy, skąd rozpościera się piękna panorama. Z tarasu widokowego widać elektrownię i częściowo kopalnię.
8: Wśród licznych atrakcji dla dzieci jest m.in. liczący ponad 600 metrów tor saneczkowy.
0: zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
4: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
12: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Witaj, Tipery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Nowa restauracja orientalna Tai Long Asian Express zaprasza do Centrum Handlowego Olimpia Bełchatów. Poczuj zapach przygody i smak niezwykłych potraw, które pokochasz. A do końca miesiąca 10% rabatu na wszystko. Czekamy na Ciebie. Tai Long Asian Express. Pysznie, świeżo, orientalnie.
13: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
14: Jak tak, to Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV.

USK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-up.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
15: I po reklamie.
16: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
17: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
16: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
18: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
19: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
16: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
5: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior. I teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ale sztosy.
7: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki wypochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
12: Cześć dzieciaki i rodzice. To ja, Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Uwaga, kleszczów! Wielkie otwarcie Mrówka Express już 27 czerwca od godziny 8. Nowy asortyment, większy sklep i mnóstwo atrakcji. Dla dzieci malowanie buziek, popcorn i wata cukrowa. Dla klientów upominki oraz szansa na wygranie robota koszącego. Dodatkowo spotkanie z Darkiem Stolarzem. Mrówka Express, ulica Główna 73. Nie może was zabraknąć.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu. A jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie masz czasu gotować? Szukasz smacznego obiadu w Bełchatowie? Bar Śródmiejski ma rozwiązanie. Oferujemy pyszne domowe posiłki na miejscu i na wynos. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, także w niedzielę. Organizujesz przyjęcie lub szkolenie? Skorzystaj z naszej sali bankietowej. Bar Śródmiejski, Pabianicka 8. Zapraszamy!
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.
10: Bełchatów na czasie.
11: Andrzej Pinkowski, witajcie. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy trwają.
12: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie.
11: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Spływ będzie liczył około 6 kilometrów. Udział jest bezpłatny.
13: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny dzień pełen atrakcji? 21 czerwca przyjedźcie do Głowna na folkowe łódzkie Święto Wsi. Czekają smakołyki od 100 kół gospodyń wiejskich, warsztaty z Karolem Okrasą, moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci i dużo śmiechu z kabaretami Zdolni i Skromni oraz Czesław. Miłośnicy wypoczynku nad wodą będą mogli bezpłatnie sprawdzić się w sportach wodnych. Start o godzinie 12. Zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
6: Nowa restauracja orientalna Tai Long Asian Express zaprasza do centrum handlowego Olimpia Bełchatów. Poczuj zapach przygody i smak niezwykłych potraw, które pokochasz. A do końca miesiąca 10% rabatu na wszystko. Czekamy na ciebie. Tai Long Asian Express. Pysznie, świeżo, orientalnie.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: świetna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.
4: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go.
1: SK Bełchatów. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stat

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Music News. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania piosenki po kolei.
2: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
1: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry początek.
3: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
5: Tak.
4: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
5: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
4: Takie wyczekane dziecko nasze.
5: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm.
3: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
4: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No.
5: Tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
4: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
3: swoją
4: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
5: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
3: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
4: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
3: Sięgał gdzieś do jakiejś
4: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
5: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
4: A tak, tak, pozdrawiamy.
3: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
4: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
5: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
4: Tak,
5: czuję się dobrze.
4: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
3: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
5: Tak, tak, tak, tak.
4: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
5: My w ogóle ostatnio zabawne,
4: że o tym mówisz,
5: no,
4: bo my...
5: No, wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
4: Nie idę,
5: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
4: A za chwilę
3: zjazd. Powrót do rzeczywistości.
5: Zjazd.
4: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
5: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
4: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
3: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
4: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... To jest takie przejście.
3: Wracasz.
4: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
5: Oh, wow.
4: No.
5: Nigdy tego nie robię od razu.
4: Regulacja. Nie.
5: Kurde.
4: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
5: Naprawdę?
4: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
5: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
4: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
5: Tak,
4: stoją
5: tak,
4: te stylizacje.
5: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
4: A ty masz jakiś taki?
3: Suszarka.
5: Dziękuję.
4: To już wiem,
5: no
4: cała
5: tak.
4: Polska.
5: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
3: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
4: Dobra.
3: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
4: Green.
3: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
5: ja
3: czy widziałeś.
5: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
3: Ale to nie ty, to ten, kto
4: ale
3: ma
4: to
3: pisać.
4: Miłość twoja, nie?
5: Ojejku, tak często pisać do mnie?
4: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy, ej, proszę mi tu pisać dobranoc.
5: A ja daj tak spokój.
4: A, zgadamy jutro.
5: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
4: No dzień dobry i dobrano.
3: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
4: Tak.
5: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
4: Tak. Komunikacja,
5: to prawda.
3: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
5: No to masakra.
4: Tak, tak
3: się
4: dzieje.
3: Czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę wymownie na Gosię, bo to może być
4: to
3: tobie.
4: Gosia.
5: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Tam, bo, i my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
3: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
5: tak,
3: u ciebie.
5: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
4: Okej.
5: Okay. Więc tak mamy.
4: Jakie było pytanie?
3: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
4: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
3: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
4: Na luzie.
5: Przecież też.
4: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
3: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
4: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
3: testują troszeczkę.
4: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
5: Tak, ja też nie.
3: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
4: No właśnie, no i pewności.
3: I też doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
4: Tak.
3: Takie. Uff. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
4: No luz, no.
3: Co? No luz, ale luz, no luz,
5: no luz. Jaki luz?
4: Red flag taki.
5: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba
4: udawać.
5: No a udawać.
4: Co powiedział Piotrek?
5: Nie, Piotrek kocha ten numer.
4: No.
5: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
4: Okej.
5: Okay. Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
4: Jak, on ci puszcza swoje.
5: Tak, mówię, o, fajnie. No. Fajny dzień, będziesz w studio.
3: Przekonująco zabrzmiało.
4: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
5: Ja obrażona. Ja,
4: tak?
5: Tak, ja obrażona.
4: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
3: No to liczyłam właśnie.
5: Nie ma takiej opcji,
4: mordo. Nie ma takiej opcji.
3: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
4: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
3: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
4: tak,
3: rozumiem,
4: ale
3: że nawzajem.
4: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
5: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
4: ale
5: osobowościowo...
4: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
5: to
4: ponownie,
5: chce,
4: nie?
5: Się chce,
4: no
5: tak.
4: Bo są takie współprace, że...
3: Odchodzić,
4: dobra, fajnie,
3: dziękuję.
4: Że jest efekt, dziękuję, never again.
5: Tak.
4: No, a my tutaj... Poza tym, że no,
5: my
4: ciężko pracowaliśmy,
5: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no.
4: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I
5: daje
4: takie chęci,
5: zielone,
4: nie?
5: Światło,
4: że
5: no.
4: Zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
5: Czekam na SMS.
3: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
5: No. Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
3: No. My też czekamy. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
4: Później ci opowiem.
5: Bo jak nie, to się obrazimy.
3: No właśnie. To red flag.
4: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
3: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
4: Dziękujemy.
3: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was
4: dostali. Mamy nadzieję.
3: Margaret, Dawid Piotkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
1: SK Bełchatów News.
6: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem czeka nas prawdziwe uderzenie gorąca. To już w ten weekend. Ratownicy ogłaszają alert i apelują o rozsądek nad wodą. Należy też uważać na słońce.
7: Jakie macie wskazówki dla tych, którzy będą wypoczywać nad wodą?
8: Przede wszystkim, żeby na tych kąpieliskach nie był spożywany alkohol. Małgorzata Szostakiewicz, ratownictwo wodne. Wszystko z głową.
7: Ja myślę, że te takie podstawowe rzeczy, punkty zna chyba każdy, ale mimo to wciąż dochodzi do bardzo wielu wypadków i tragedii nad wodą. Z czego to wynika?
9: Wynika to z nieumiejętności zachowania się nad wodą. Jacek Organiście, jak również Ratownictwo Wodne, Stowarzyszenie Przeciwpływania. Zwracamy się do rodziców i opiekunów, aby zajmowali się swoimi dziećmi, pilnowali ich nad zbiornikami wodnymi. Dla osób dorosłych wiadomo, abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Na pewno wpłynie to na bezpieczeństwo państwa, a my po prostu będziemy mieli mniej pracy.
7: Alkohol, no o nim wspominamy po raz kolejny, jest, wydaje się, nieodłącznym elementem niestety Polaków, kiedy wypoczywają, kiedy mają urlop, zwłaszcza nad wodą. A alkohol niestety to prosta droga do nieszczęścia nad wodą?
9: No tak, niestety wpływa to nadmierną brawurę.
8: Co prowadzi do nieszczęść.
7: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody?
8: Jak najbardziej.
9: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dbajmy o siebie. Korzystajmy z wody z głową.
7: Kolejna rzecz, kiedy jest na przykład bardzo ciepło, to nie wchodzimy do wody na hura.
9: Nadmierne wgrzewanie się na słońcu, później wchodzenie do wody jest to bardzo niebezpieczne, może to doprowadzić do szoku termicznego. Także przed wejściem do wody należałoby się delikatnie schłodzić i dopiero ewentualnie korzystać się w pełni z atrakcji wodnych.
7: A czym grozi taki szok termiczny?
9: Możemy stracić przytomność, możemy się wystraszyć, zachłysnąć się tą wodą, stracić przytomność, no i niestety może to doprowadzić do utonięcia.
7: Mówiliśmy o tej brawurze. Objawia się najczęściej wśród młodych ludzi?
8: Nie ma granicy wiekowej.
7: To jakie to są przypadki, albo o których przypadkach powinniśmy najczęściej, najwięcej mówić, żeby ostrzegać?
8: Skoki do wody w miejscach do tego niedozwolonych. Jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać. Pływanie na różnych sprzętach też jest tutaj kluczowe, ponieważ zbyt dalekie odpłynięcie od brzegu też może doprowadzić do nieszczęścia.
9: Również prosimy o zakładanie kapłoków i kamizelek ratowniczych, bo wiadomo, jeżeli nie daj Boże ktoś się potknie, wpadnie do tej wody, jesteśmy w stanie przy pomocy tej kamizelki utrzymać się na tej wodzie, na pewno nam pomoże i może nas uratować.
7: Bezpieczeństwo nad wodą zależy od nas samych.
8: Tak, zgadza się.
10: No, mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa. Joanna Samburska, Inspekcja Sanitarna w Bełchatowie, Dział Promocji Zdrowia. Bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre i może być konsekwencją udar cieplny. Musimy pamiętać o tej higienie rąk, o myciu rąk, bo przecież będą dzieci spożywać, nie tylko dzieci, owoce, warzywa, więc żeby myć tą żywność też, te owoce, warzywa, żeby kupować ze sprawdzonego źródła produkty spożywcze, lody, różnego rodzaju ciasta, żeby to nie było tak, że one stoją na wolnym powietrzu, w świetle słońca, namnażają się bakterie, a potem my to kupujemy i dajemy też dzieciom.
7: A propos tej pogody, nadmierna ekspozycja tego słońca może nam wyrządzić niemałą krzywdę.
10: Nasza skóra jest delikatna, bo to wszystko też zależy, jaki fenotyp skóry mamy. Jeżeli mamy fenotyp skóry typu pierwszego, jesteśmy delikatnymi blondynami o delikatnej skórze, jasnej, również tutaj osoby rudowłose, jasna cera, jasna karnacja, piegi, no to wyjście na słońce jest po prostu tragedią, jeżeli jest nieodpowiednio zabezpieczona ta skóra kremem z wysokim filtrem. Pamiętajmy też o tym, że nie smarujemy się tylko jak wychodzimy na plażę. Tak już godzinę wcześniej powinniśmy ten krem z filtrem nałożyć, również pamiętać o końcówkach uszu, i nosie, bo to też jest sytuacja taka, że bardzo często możemy po prostu poparzyć sobie tutaj ten nos czy te uszy. No i smarujemy się, co jakiś czas smarujemy się tym kremem. Unikamy tej ekspozycji na słońce właśnie w godzinach takich, kiedy przeważnie jesteśmy na plaży, bo to jest ta godzina, ta 8 do godziny 15, to te promienie słońca są największe, no 12, 15. Więc chronimy głowę, tak jak już mówiłam, chronimy skórę, czy pod parasolem, czy gdzieś właśnie tak, żeby nie eksponować całego tego ciała. Oczywiście, jeżeli są to osoby, które mają ten fenotyp skóry ciemniejszą karnację, no to u nich takie poparzenia nie wystąpią, niemniej jednak też ta ochrona musi być jak najbardziej.
7: No właśnie, czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
10: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja, bo może być to zaburzenie i koncentracji, bóle głowy, temperatura wysoka. No trzeba oczywiście odpowiednio postępować z taką osobą, nawodnić ją, dać jej jakiś okład na czoło, skonsultować się przede wszystkim chyba trzeba jednak ze służbami ratowniczymi, z lekarzem, żeby udzielili takiej fachowej porady i pomocy.
6: Rozmawiał Rafał Różycki.
0: SK Bełchatów.
6: Szpital w Bełchatowie świętuje swoje 40. urodziny. Z tej okazji zaprasza na piknik. W programie m.in. bezpłatne konsultacje lekarskie i badania. Będzie można też zobaczyć z bliska robota Da Vinci, który pomaga lekarzom w operacjach.
11: To jest taka impreza organizowana dla naszych pacjentów i dla rodzin pacjentów. Dagmara Bednarek, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Ponieważ w tym roku szpital obchodzi swoje 40-lecie, więc stwierdziliśmy, że dobrze by było, żebyśmy to też obchodzili razem z naszymi pacjentami, bo to dla nich tutaj tak naprawdę jesteśmy. Będzie 25 czerwca, zacznie się od 11 godziny. Będą różne tutaj przewidziane atrakcje, łącznie z dmuchańcami dla dzieci, które na szczęście udało nam się tutaj pozyskać. Będzie bardzo dużo konsultacji lekarskich. Będzie można się na nie zapisać. Na naszym fanpage'u będzie informacja, gdzie można się zapisać i pod jakim numerem telefonu. I mówimy tutaj o badaniach i USG, piersi, USG, dzieci do 3 miesiąca, o badaniach okulistycznych, konsultacjach dermatologicznych, psychologicznych, rehabilitacyjnych, dietetycznych, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo takich konsultacji, no tym, czym się zajmujemy codziennie, czyli po prostu pomocą pacjentom. Będzie do zobaczenia robot Da Vinci, czyli będziemy mogli go sobie po prostu wejść, zobaczyć, jak on funkcjonuje, jak on chodzi. No będzie dużo, dużo, sporo naprawdę atrakcji. No mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Część atrakcji będzie na zewnątrz, czyli tam pod Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie jest ten pas zieleni, żeby tutaj nie zaburzać pracy szpitala, a część, wszystkie badania te konsultacyjne i badania USG będą na sali konferencyjnej.
7: Będzie można zobaczyć robota Da Vinci. No do tej pory mogli go zobaczyć tylko lekarze, prawda?
11: Lekarze,
7: albo usłyszeć w mediach.
11: Tak, albo zobaczyć gdzieś tam w mediach. Tak. Dzisiaj, teraz będzie można go zobaczyć tak naprawdę na żywo. Nie zapewnię, że można się konsolą pobawić, bo pewnie firma nie pozwoli, ale na pewno będzie można zapytać, jak to funkcjonuje, jak to rzeczywiście, jak wygląda praca na tym robocie. No to taka atrakcja, myślę duża, tym bardziej, że no, w województwie łódzkim, jeżeli chodzi o urologię, no to jesteśmy tutaj wiodącym ośrodkiem. Jeżeli chodzi o chirurgię ogólną, mam nadzieję, że staniemy się wiodącym ośrodkiem.
7: To jest robot, który w waszym szpitalu odwala kawał dobrej roboty.

0: chcemy też, żeby mieszkańcy jakby świętowali z nami to 40-lecie i żeby też poznali, myślę, do końca to, co oferujemy, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, co oferujemy i stąd to takie otworzenie, tak dużo tych badań konsultacyjnych, dużo badań USG, takich tak.
1: A skoro to będzie 40-lecie, jubileusz, piękne urodziny, czy będą na przykład jakieś archiwalne zdjęcia, żeby tak zasięgnąć troszkę tej historii, dowiedzieć się coś więcej?
0: No nie, na to spotkanie nie jest przewidziane, ale dlatego, że jest trudno to zrobić. No bo jeżeli część tych atrakcji mamy zaplanowane na zewnątrz, a część atrakcji mamy w sali konferencyjnej i tak chcieliśmy bardziej, żeby pacjenci jakby to też skorzystali z tego, że obchodzimy ten jubileusz, no to tutaj będzie trudno. Mamy też przewidzianą, będzie też inna impreza, bardziej oficjalna i tam już takie zdjęcia archiwalne będą na pewno udostępnione i filmy archiwalne również.
1: Ale jak dobrze kojarzę, to chyba na szpitalnych korytarzach są takie zdjęcia.
0: Na szpitalnych korytarzach na poziomie -1, właśnie tam przy sali konferencyjnej można przejść korytarzem kawałek dalej i tam rzeczywiście są archiwalne zdjęcia, takie zupełnie i z utworzenia oddziałów, i z otworzenia szpitala, więc tam zdecydowanie można sobie taką przejść, takim jakby aleją muzealną, jak ja to mówię, spokojnie.
1: No 40 lat, kawał historii.
0: Kawał historii, dużo dobrych rzeczy tu się wydarzyło w tym szpitalu, dużo zmian też w tym szpitalu nastąpiły, jak tak sobie historycznie patrzę na to, ale myślę, że szpital idzie mimo wszystko w dobrym kierunku, że się rozwijamy, że no sporo tutaj inwestycji teraz jest realizowanych, no na pewno są też pewne komplikacje dla pacjentów, no ale trzeba to przejść po to, żeby za chwilę po prostu była lepsza ta obsługa, lepsze funkcjonowanie podmiotu. No kończymy za chwilę kardiologię w lipcu, za chwilę będziemy remontować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, czyli miejsce, w którym dzisiaj są poradnie specjalistyczne, to będzie wszystko wyremontowane. No będą te poradnie przeniesione, będą funkcjonowały, więc tutaj nie ma zagrożenia, że pacjent nie będzie miał gdzie przyjść do jakichś poradni, natomiast będą w innych miejscach i to też jest na pewno pewna komplikacja dla pacjentów, ale jak już przeniesiemy i będziemy znali tą ścieżkę, to oczywiście będziemy informować pacjentów i na naszym fanpage'u, i na naszych stronach internetowych, gdzie te poradnie, w którym miejscu znaleźć. No ale mam nadzieję, że do końca roku ten remont ambulatoryjnej opieki specjalistycznej się zakończy i wtedy myślę, że wszyscy pacjenci będą zachwyceni tym miejscem.
1: Coraz ładniejszy ten 40-latek.
0: No tak, no to kwiat wieku, ponad 40 lat, taki kwiat wieku, dobry wiek produkcyjny w ogóle i już z doświadczeniem olbrzymim, więc myślę, że tak.
2: Rozmawiał Rafał Różycki. Przypominam, wydarzenie odbędzie się 25 czerwca, start o 11. Dadzą drugie życie tramwajowi sprzed blisko 100 lat. Zabytkowy pojazd przez ostatnie pół wieku pełnił funkcję altanki na jednej z posesji pod Sulejowym Włódzkiem. Niezwykłą historię tramwaju opowiedział nam Robert Maćkowiak z Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.
3: O odkryciu tego tramwaju dowiedzieliśmy się w troszeczkę niecodzienny sposób, bowiem dostaliśmy informację od osoby, która obserwuje naszą działalność, że na jednej z grup internetowych pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom takiego tramwaju i jest on na sprzedaż. Niezwłocznie skontaktowaliśmy się z właścicielem z prośbą o spotkanie i w połowie kwietnia oglądaliśmy ten tramwaj. Jest to o tyle ciekawe, że tego konkretnego wagonu nie było w naszych spisach. Jeden z naszych klubowiczów jest w posiadaniu rejestru pudeł tramwajowych, które były sprzedane na altanki i tego konkretnego wagonu w tym rejestrze nie było. Lokalizacja w żaden sposób nie pokrywała się z adresem nabywcy, bowiem w wielu przypadkach adres nabywcy był po prostu adresem działki, gdzie ten wagon następnie trafił. Jest to też o tyle ciekawe, że od wielu, wielu lat raz do roku robimy taki objazd po województwie, sprawdzając, czy altanki, które jeszcze są, tramwajowe altanki, które jeszcze są zachowane, w dalszym ciągu istnieją. Z roku na rok tych tramwajów ubywa, są stopniowo likwidowane i bardzo dużym zaskoczeniem było to, że właśnie ten przedwojenny tramwaj zachował się. Była to niesamowita niespodzianka, wielka radość, taki troszeczkę tramwajowy złoty graal, że stuletni tramwaj Lipop II zachował się jeszcze w tak świetnej formie i przez tyle lat pozostawał jedynie jednym z wielu numerów tramwajów, które zostały zlikwidowane, skasowane. Sprzedaż na dworze tramwajów wycofywanych z eksploatacji to była dosyć powszechna praktyka w okresie PRL-u. Po prostu było to tańsze.

0: najistotniejsze likwidowanie fizyczne tramwajów przez oddelegowanego pracownika, a dzięki temu ktoś mógł się wzbogacić o pudło tramwaju, które można było na różne sposoby wykorzystać. Najpowszechniejszą formą było właśnie wykorzystanie takich pudeł tramwajowych jako altanki działkowej. Legendą wręcz obrosły ogródki działkowe w miejscowości Słowik między Zgierzem a Ozorkowem, gdzie zgromadzono kilkadziesiąt nadwozi tramwajów różnego typu i były one także widoczne dla przejeżdżających dawną krajową jedynką kierowców. Było to tramwaje po prostu widać z tej drogi. Tak też było w przypadku naszego Lipopa II. W 1974 roku tramwaj został sprzedany prywatnemu nabywcy, gdzie został następnie przetransportowany do miejscowości Dąbrowa nad Czarną, gdzie spędził kolejne kilkadziesiąt lat. W zajezdni muzealnej Brus pod opieką Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi znajduje się ponad 40 różnego rodzaju historycznych tramwajów pasażerskich, technicznych, towarowych. Tramwaje, którymi się opiekujemy, są w różnym stanie. Część z nich jak najbardziej jest sprawna technicznie, wozi pasażerów na łódzkich liniach turystycznych, czyli na tramwajowej linii 0, która kursuje w każdą sobotę i niedzielę do końca wakacji. Część z nich oczekuje do odbudowy, do gruntownej renowacji, a część z nich stopniowo siłami naszych wolontariuszy przywracamy do ruchu.
1: Tematem zajął się Rafał Różycki.
2: SK Bełchatów News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem ma być bezpiecznie. Są pieniądze na naukę pierwszej pomocy i sztuki przetrwania, na poznanie zasad topografii, ewakuacji, a także na modernizację baz harcerskich i zakup defibrylatorów. Region inwestuje też w szkolenia, które przygotują mieszkańców do działania w sytuacjach kryzysowych, a szkolenia realizują instruktorzy harcerscy, strażacy oraz stowarzyszenia i kluby strzeleckie. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
3: Harcerze cały czas się szkolą, cały czas szkolicie innych. Jak się zachować w trudnych, czasami ekstremalnych sytuacjach, do których mamy nadzieję nie dojdzie. Będziecie się szkolić dalej, bo wygraliście kolejny konkurs.
4: Tak, konkurs z bezpieczeństwa, czyli szkolimy dzieci i młodzież, jak zachować się w sytuacjach trudnych. Natalia Patorska-Grzylewska, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP. Sytuacje trudne to powódź, to ewakuacja, czasem nawet z pociągu, to zasłonięcie kogoś na ulicy, jak się wtedy zachować, tego właśnie wszystkiego uczymy.
3: Dzieciaki w różnym wieku?
4: Dzieciaki w różnym wieku, czyli od szkoły podstawowej aż po szkołę średnią.
3: Dzieciaki chętnie się uczą?
5: Myślę, że tak, bo to jest dla nich też pewnego rodzaju wyzwanie. Oliwia Kluczkowska, harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej. A poza tym zdobywanie takich praktycznych umiejętności, które zdobywają podczas tych szkoleń, sprawia, że oni też czują się pewniej w życiu takim prywatnym, pozaharcerskim.
3: A szkoli wasza kadra już wcześniej wielokrotnie przeszkolona?
5: Tak, nasza kadra, która oprócz tego, że jest instruktorami ZHP i zdobywa jakby umiejętności tutaj na szczeblu harcerskim, to też bardzo często są to strażacy, policjanci, wojskowi, mundurowi, no bo nasza kadra też jakby tutaj działa w służbach mundurowych, więc mają taką też wiedzę z perspektywy swojego zawodu wykonywanego.
6: Dostajemy pieniądze na zakup AED. Dawid Kubicki Bezpieczny, który może użyć każdy mieszkaniec, oraz na kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy będą mogli przyjść na ten kurs i nauczyć się przede wszystkim obsługi takiego AED oraz rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia w takich momentach najgorszych dla nas.
3: Czasy są niespokojne. Tak naprawdę szkolenie powinien przejść każdy.
7: Kto tylko może i kto wyraża chęci przede wszystkim.
3: A te szkolenia obejmują?
7: Głównie obejmują szkolenia proobronne, czyli strzelanie, survival, medycyna pola walki.
3: Dużo jest chętnych na takie szkolenia?
7: Coraz więcej już, z tego się cieszymy.
3: A kto się zgłasza?
7: Zgłasza się młodzież, osoby starsze, dorosłe, a my szkolimy. W tym zakresie, co mówiłem, medycyna pola walki, strzelanie, survival.
3: Jak sobie radzą?
7: Różnie. Ale jest coraz lepiej.
3: Łódzkie stawia na bezpieczeństwo, tych szkoleń coraz więcej i obejmują coraz więcej osób w całym regionie.
8: Rzeczywiście dzisiejsze bezpieczeństwo jest słowem kluczowym we współczesnym świecie, dlatego samorząd województwa także inwestuje w poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, stąd też wsparcie dla organizacji proobronnych, dla organizacji, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzisiaj także decydujemy o tym, aby tych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby też dobrze odpowiadać na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było jak najwięcej. Dlatego też dzisiaj przeznaczamy kolejne środki dla organizacji pozarządowych, które działają, aby podnosić bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
3: Widzę tutaj strażaków ochotników, widzę harcerzy.
8: Tak, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że województwo łódzkie ma instytucje i organizacje pozarządowe bogate w ratowników, ludzi dobrej woli, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie udzielania pierwszej pomocy. Chodzi o straże pożarne do prawie 70 tysięcy ochotników, ratowników, którzy są aktywni w procesie nie tylko udzielania akcji na drogach, w gaszeniu pożarów, ale także w udzielaniu pierwszej pomocy. Dzisiaj także dofinansowanie dla straży w zakresie zakupu sprzętu, na przykład AED, które jest bardzo potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj się cieszę, że także budżet obywatelski województwa łódzkiego przeznacza na to środki.
3: Czasy są niespokojne. Wszyscy z tyłu głowy mamy to, co się dzieje za wschodnią granicą. Czy szkolenia przydatne w takich ekstremalnych okolicznościach też bierzecie pod uwagę?
8: Musimy być przygotowani na różne sytuacje kryzysowe, to zarówno te, które dzieją się w różnego rodzaju sytuacjach każdego dnia, jak bezpieczeństwo na przykład w ruchu drogowym, ale to także przygotowanie systemu na sytuacje wyjątkowe. Dlatego też tak ważne jest stworzenie spójnego systemu ratownictwa, które uzupełnione jest nie tylko Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego, ale także ochotnicze wsparcie, które na przykład dysponują ochotnicze straże pożarne.
3: Ile pieniędzy na to łódzkie przeznacza?
8: Dzisiaj podpisujemy umowę na wsparcie harcerzy w wysokości 650 tysięcy złotych, ponad 300 tysięcy złotych na inne instytucje w zakresie stowarzyszeń o charakterze proobronnym, ale pamiętajmy o tym, że także środki europejskie, które przeznaczamy na podniesienie odporności województwa łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa, to kolejne miliony. Łącznie w tym roku wydatkujemy ponad 11 milionów złotych na wsparcie instytucji świadczących bezpieczeństwo w województwie łódzkim, ale to także kolejne 30 milionów z funduszy europejskich dla łódzkiego, przeznaczone m.in. na szkolenia, kwalifikowaną pierwszą pomoc, szkolenia w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. To są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo zainwestowane pieniądze w wiedzę, w sprzęt, aby być bezpiecznym w sytuacjach kryzysowych.
1: 13 chówców ZHP i ZHR, 8 stowarzyszeń, klubów oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą budować potencjał obronny regionu. Ich przedstawiciele podpisali umowy na dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2: SK Bełchatów.
1: Technikum mechaniczne w Bełchatowie wrzuca wyższy bieg. Szkoła dostała elektryka i hybrydę. Auta nie będą jednak służyć do przejażdżek. To zaawansowane pomoce naukowe. Placówkę odwiedził Rafał Różycki.
9: Duże wydarzenie w waszej szkole.
10: No, Bartosz Zygmunt. Mam 17 lat. Chodzę do szkoły numer 1 w Bełchatowie. To jest Ford. To jest akurat hybryda. I mamy jeszcze drugiego Forda, ale za to Pumę, elektryka.
9: Ucieszyłeś się, że dostaliście takie auta?
10: No, powiem panu, że nawet fajnie, że takie auto dostaliśmy, bo powiem, że ten hybrydowy to nawet mnie zaciekawił.
9: Dlaczego fajnie? Dlaczego to cię zaciekawiło? Co wam mogą dać zajęcia przy takich samochodach?
11: Więcej wiedzy, to na pewno. Więcej wiedzy. Jarosław Zakliski. Jestem w klasie drugiej BH. Że się nauczysz robić to i będziesz wiedział, jak to zrobić przy hybrydzie czy elektrycznym samochodzie.
9: Co was ciekawi najbardziej?
11: Może to coś nowego, że nowe coś, pierwszy raz będziemy robić elektryki, hybrydy i w sumie będziemy wiedzieć, jak w przyszłości robić te nowe pojazdy, co wchodzą w nasze życie.
9: To też pozwoli wam, myślę, że łatwiej znaleźć pracę w przyszłości, jeśli poznacie krok po kroku, jak takie auta wyglądają, jak je naprawić.
11: No na pewno można poznać coś nowego. Dawid Wójcik, w sumie właśnie to, co jak kolega mówi, że to, co wchodzi w życie, właśnie te samochody elektryczne i hybrydowe, a więc w sumie to można powiedzieć taka przyszłość, a więc jednak musimy się nauczyć, żeby później umieć naprawiać i pracować z tymi samochodami.
9: Praca przy samochodach to tak naprawdę dla was już codzienność, ale przy spalinowych, a tutaj jest
11: jednak
9: taka ciekawość.
11: Jednak coś się różni tam, jakaś różnica jednak jest.
9: Co możesz wynieść z tych zajęć, które przed wami, jak myślisz?
11: Inne umiejętności, większe, więcej informacji będzie w głowie i lepsze zarobki, bo to są nowe samochody, potrzebują więcej informacji i trzeba być mądrzejszym, żeby to zrobić, a szkoła nas nauczy to robić i będziemy już więcej zarabiać, na tym pracować, no i będzie łatwiej nam w przyszłości.
9: Wy już tak przebieracie nogami i czekacie na zajęcia przy tych samochodach?
11: No, w kolejnych klasach oczywiście, że chyba się spotkamy z tym, bo to są nowe, to dadzą nam do nauczenia się tymi samochodami.
9: Tak sobie myślę, że jest niewiele takich szkół w kraju, do których trafiły takie samochody.
11: No, oczywiście, to jest nowość, nie dla wszystkich szkół, nie każda szkoła ma taką możliwość.
7: a nam się taka możliwość dostała, więc wykorzystamy to najlepiej.
9: Wasi rówieśnicy z innych szkół to tak chyba troszkę wam mogą pozazdrościć.
11: To prawda, bo jednak nie mają takiej możliwości, a my możemy się douczyć i doskonalić nasze umiejętności i naprawdę być właśnie lepszymi mechanikami.
9: Spalinówka a elektryk to jednak inna bajka.
11: No tak, jednak różnica jest pomiędzy właśnie spalinowym a elektrykiem, jednak ta elektryka więcej, a więc tego też się musimy jakby douczyć, no, ale będziemy mieć możliwość akurat tego.
10: Mam nadzieję, że jak najszybciej ten rok się skończy i zacznie się nowy, żebyśmy mogli pracować z tymi nowymi samochodami.
9: Bo to dopiero od września, tak?
10: No
9: tak.
10: Niestety to dopiero od września.
9: Trzeba się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość.
10: Tak, dokładnie.
9: A dlaczego postawiliście na taki kierunek, na mechanikę?
10: Ja to głównie z zainteresowania. Zacząłem się tak interesować w wieku 11-12 lat i szczerze, ta praca naprawdę mnie zainteresowała. Jestem bardzo zafascynowany tym, jak na przykład takie auta działają, czy można je diagnozować.
7: Tak samo gdzieś od 12 lat zacząłem się interesować samochodami. Akurat tata pracuje na samochodówkach, to umie.
9: I no to mnie zaraził.
7: Zaraził mnie, zaciekawił, no i uczyłem się u niego, tam byłem, jeździłem, nauczył mnie kierować samochód i wtedy postanowiłem, że pójdę do tej szkoły i będę się uczył na mechanika i być jak tata.
11: No ja w sumie chciałem zobaczyć, jak to wygląda jakby od środka, nie tylko od zewnątrz. No i no, szukać nowych jakby doświadczeń, nowych kierunków rozwoju i w sumie głównie to tyle.
9: Mając takie samochody jak te, czyli hybrydę i elektryka, no idziecie z duchem czasu. Trzeba być na bieżąco.
11: No na bieżąco, trzeba nadążać za czasem, więc szkoła nam pomoże to zrobić.
9: Do tej pory oczywiście mieliście sporo samochodów, ale takich jak te jeszcze nie mieliście.
12: Zgadza się, takich jeszcze nie było, no ale trzeba iść z duchem czasu i poszerzać ofertę również o możliwości diagnozowania oraz naprawy pojazdów z napędami elektrycznymi. Bartłomiej Wrzeszczyński, nauczyciel praktycznej nauki zawodów CKZ Bełchatów. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie do projektu unijnego, w związku z czym, że no, jest coraz większa potrzeba napraw i diagnostyki tych pojazdów, idziemy zgodnie z duchem czasu i chcemy również uczniów naszykować do nauki tego zawodu i przy takich pojazdach. Zwłaszcza, że teraz jest duży nacisk na auta z napędami elektrycznymi, czyli hybrydowe oraz elektryczne. No i praktycznie no, połowa aut w obecnej chwili wychodzi z takim napędem.
9: A czym się różni nauka, jeśli chodzi o auta spalinowe, a auta hybrydowe czy elektryczne?
12: Tutaj wchodzi w rachubę znajomość elektryki oraz elektroniki, zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z wysokimi napięciami, no i elementami elektronicznymi dużo bardziej skomplikowanymi niż do tej pory było w tradycyjnych autach spalinowych.
9: Uczniowie powiedzieli mi, że już nie mogą się doczekać tych zajęć.
12: No ja również, czekamy aż tutaj nasza nowa sala będzie niedługo otwarta, gdzie będziemy mogli na spokojnie z tymi autami działać.
9: Dostaliście nowe auta, ale to nie tylko samochody, bo tego sprzętu nowego macie więcej.
12: Dużo więcej, również doposażyliśmy się o sprzęt diagnostyczny, dzięki któremu będziemy mogli przy nich działać, naprawiać, ponieważ jest to zupełnie inny sprzęt niż do naprawy aut tradycyjnych. I wiąże się to oczywiście z dużo większymi informacjami pochodzącymi z elektroniki pojazdu, jak i samej obsługi, bo to kompletnie różni się obsługa takich aut od aut tradycyjnych.
9: Czyli co, te auta na razie będą czekać, tak, na te zajęcia, żeby uczniowie się nimi zajęli?
12: Zgadza się, no tutaj trzeba na początku salę dobrze doposażyć, no celem bezpiecznej pracy przy takich pojazdach.
9: Stoimy obok tych nowych aut, no warto było się postarać.
13: Oczywiście, że było warto. Anna Matyszewska, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ja się też cieszę, że mamy takich kreatywnych nauczycieli, którzy pomyśleli, co wpisać w taki projekt unijny, dzięki któremu takie samochody są u nas.
9: Mam takie wrażenie, że jak uczniowie tak przyglądali się tym autom, to mieli wręcz taki błysk w oczach. Oni już teraz by chcieli coś tutaj przy nich podłubać.
13: Tak, już teraz by chcieli, natomiast auta są od nas, u nas od niedawna, a mamy praktycznie niedługo koniec roku, więc mają obiecane, że od września pierwsze zajęcia zaczynają już przy diagnozie samochodów elektrycznych i hybrydowych.
9: A jak oni zareagowali? Pani na pewno widziała takie pierwsze spotkanie, jak te auta przywieźliście, to było po nich widać, że czeka ich całkiem fajna, duża dawka wiedzy, nowej wiedzy.
13: Tak, byli na pewno zaskoczeni, to bardzo zaskoczeni. Nie wierzyli, że te samochody są już nasze i że przy nich będą mogli pracować. I oczywiście był ten błysk w oku. Już się nie mogą doczekać, kiedy będą mogli użyć pierwszych sprzętów do diagnozy samochodów.
9: Jesteście, tak sobie myślę, dobrym przykładem dla innych szkół.
14: No myślę, że tak. Elżbieta Drzazga, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie. Ten projekt unijny pozwolił na zakup tych nowych samochodów. W gruncie rzeczy nie śniło nam się, że kiedyś nasza placówka wzbogaci się o tak nowoczesny sprzęt. Natomiast tutaj w pewnym momencie myślę, że młodzież jak zobaczyła te samochody, to patrzyli na to z pewnym niedowierzaniem, że jak to, że faktycznie te samochody będą służyły im do nauki. Myślę, że niewiele jest takich placówek jak nasza, która wzbogaciła się o tak nowoczesny sprzęt, o samochody, można powiedzieć, że prawie, że spod igły. Nawet nie prawie, tylko dokładnie spod igły, bo nówki z salonu przyjechały i do tej pory niektórzy pytają z niedowierzaniem, czy to na pewno o nas chodzi, czy to na pewno ta placówka.
9: Ale wy ich nie będziecie psuć specjalnie, nie. Prawda?
14: Nie, nie, nie. Myślę, że przede wszystkim będzie chodziło nam o poznanie podzespołów, o diagnozę, o sprawdzenie sprzętów, o sprawdzenie ładowarek i wszystkie sprawy dotyczące eksploatacji, żeby młodzież zobaczyła, jak się te samochody eksploatuje i jak je sprawdzić, zobaczyć na komputerze, co w nich, że tak powiem, siedzi w środku. Mamy XXI wiek, idziemy z duchem czasu i myślę, że będzie to później jakoś procentowało i że będziemy mieli uczniów i będziemy rozwijać się w tym kierunku, nie tylko w tematyce z mechaniki samochodowej, ale też w elektromobilności, bo to jednak jest nasza przyszłość.
9: No, będziecie mieli świetnie przygotowanych uczniów, którzy będą wchodzić na rynek.
14: Tak, myślimy.
9: Tego się trzymajmy.
14: Tego się trzymajmy, tak. Oczywiście ja myślę, że tutaj też sporo zależy od tych młodych ludzi, bo jednak ważne jest, żeby mieć to coś, żeby mieć to zainteresowanie, bo tutaj to jest początek ich dorosłego życia, a dalej to już wszystko w ich rękach.
1: Dodam jeszcze, że od nowego roku szkolnego technikum rusza z nowym kierunkiem – technik elektromobilności.
2: SK Bełchatów News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn
2: SK Bełchatów.
1: Schronów w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wkopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasku Włódzkiem, która zaprosiła nas do schronu.
15: Chciałem przedstawić nasz pomysł i realizację obiektu schronowego. Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka po tych schodach, tak, proszę. Tu po lewej stronie mamy śluzę. To są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jarosław Ratajczyk, produkujemy schrony przydomowe i modułowe. Następnie jest część taka sanitarna, czyli tu po lewej stronie mamy toaletę. Toaleta jest podłączona do systemu przepompowni ścieków wraz z buforowaniem tych ścieków. A tu po prawej stronie jest natrysk. Podobnie jest łącznie zorganizowany jak gdyby odpływ tych nieczystości, tak? Dalej przechodzimy do sypialni, to jest część sypialna, mamy miejsce przeznaczone dla 4 osób, to są 2-piętrowe łóżka, proszę spojrzeć, wygodne, tu są jeszcze dodatkowo miejsca takie magazynowe, zarówno pod podłogą, jak i pod łóżkami, gdzie możemy sobie szufladę tam przechować, jakieś podstawowe rzeczy.
9: Tutaj mamy salon.
15: Tak, tutaj zapraszam do salonu, na salony zapraszam. I teraz mamy część wypoczynkową, część, w której w sytuacji zagrożenia można się trochę zrelaksować, można uspokoić emocje. Taka, która stwarza wrażenie, oprócz tego, że mamy przekrój taki cylindryczny, to jest po prostu normalne pomieszczenie użytkowe, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję, skomunikować się i towarzysko posiedzieć, spożyć coś. Tu jest następnie aneks połączony z tą częścią wypoczynkową. W tym aneksie praktycznie korzystamy z niego jak w domu, tak? Czyli mamy normalne meble kuchenne, oczywiście one wszystkie są dostosowane kształtem, profilem do przekroju z tego względu, żeby optymalnie wykorzystać miejsce, tak? No bo tu nie mamy takich szaf jak w domu, że wielką w sypialni otwieramy szafę, musimy się zmieścić no, na nieco ograniczonej powierzchni.
9: A tutaj tak? Wykorzystujecie tak naprawdę każdy centymetr.
15: Tak, dosłownie, dosłownie. Jest normalny zlewozmywak, jest płyta kuchenna, są szafki, mamy tutaj jest miejsce na lodówkę. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy normalnie lodóweczka, pełna taka użyteczność jak w domu. Co ciekawe, na całej długości obiektu jest jeszcze tutaj, pokażę panu, proszę, może są takie klapy z siłownikami, gdzie mieści się cała część serwisowa, instalacje, że są części również poświęcona magazynowaniu zapasów i tak dalej.
12: To jest pod podłogą.
15: Tak, to jest pod podłogą. No i jeszcze tutaj jest element, który też może być jeden z ważniejszych, czyli taka nisza serwisowa, w której niewidoczne z tamtej strony, ale są drzwi, też hermetyczne drzwi, to są drzwi ze stali nierdzewnej, służące do wyjścia ewakuacyjnego. To wyjście ewakuacyjne też ma przekrój okrągły i może być zabudowane na dowolną odległość właściwie od obiektu. Może ono wyjść w lesie, może wyjść 10 metrów, a może wyjść i 110 metrów dalej. To jest element filtrowentylacji. Filtrowentylacja może być zastosowana, właściwie musi być zastosowana i dostosowana do ilości osób, które przewidujemy, że tutaj będą przebywać. Dlatego, że sama filtracja, jak się zaleca w niektórych przypadkach, na przykład MDS-ów, tak, że to powinno być filtracja nawet grawitacyjna, to będzie trudne do uzyskania, bo jeżeli obiekt znajduje się pod ziemią, to trudno będzie wywołać cyrkulację powietrza grawitacyjną. Więc my przewidujemy, jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć filtrowentylacji takiej nuklearno-biologiczno-chemicznej, to możemy zastosować wentylację mechaniczną. To też ułatwi nam dużo dostępu do świeżego powietrza.
9: Ile osób pomieści ten schron?
15: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób, natomiast awaryjnie mogą jeszcze 2 osoby dodatkowo też przebywać i przespać się. Gdyby zaszła potrzeba, nie wiem, mamy gości na przykład w domu i coś się wydarzyło, schodzimy wszyscy do schronu. Oczywiście powiedziałem przed chwilą o miejscach sypialnych, ale oprócz tego może przebywać tutaj tak naprawdę 12 osób, ponieważ system filtrowentylacji, który taki podstawowy, ten nuklearno-biologiczno-chemiczny stosujemy, to pozwala jego wydajność na swobodne, komfortowe przebywanie i przygotowanie powietrza filtrowanego dla 12 osób.
9: Na jakiej głębokości ten schron powinien się znajdować?
15: No, minimalny nakład ziemi, który powinien być na powierzchni, to jest 60-70 cm. Taki nakład pozwala nam w dużym stopniu ograniczyć wpływ środków rażenia, skażeń i innych zagrożeń. Oczywiście my możemy zagłębić to również na kilka metrów. Od tego jeszcze zależy, jakie są warunki gruntowe, geologiczne, które ktoś posiada w terenie lokalizacji tego typu obiektu, ponieważ no, duży wpływ to są wody gruntowe, tak? Czyli wyporność. Ponieważ nasz obiekt jest w 100% szczelny, to musi być odpowiednio zamocowany. I teraz, mając na uwadze te wody gruntowe, stopień komplikacji samego posadowienia i zabezpieczenia, żeby nam nie wypłynął jak łódka do góry, no to zależy tutaj od tych warunków geologicznych. Ale jest też lekarstwo na to, można powiedzieć, że jeżeli komuś nie zależy tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni nad schronem, to możemy zrobić tak, że zagłębiamy go częściowo, a część robimy nasypu ziemnego, który też również spełni swoją rolę ochronną. Tak? Więc są różne rozwiązania. W zależności od budżetu, w zależności od tego, jakie kto ma swoje wizje ukształtowania terenu.
9: Jesteście elastyczni.
15: Tak. My konfigurujemy tego typu obiekty tak, jak robi się to w dealerów motoryzacyjnych, czyli zapraszamy na rozmowę, ustalamy priorytety, proponujemy rozwiązania, przedstawiamy kosztorys, ktoś to następnie może zaakceptować lub powiedzieć, że chciałby coś jeszcze fajniejszego, czy bardziej rozwiniętego, albo ograniczyć do jakichś minimum. Naprawdę jest bardzo duże
9: zróżnicowanie. Ogranicza tylko wyobraźnia.
15: Tylko wyobraźnia i budżet. To są 2 czynniki, które decydują o tym, na co to się może u nas zdecydować.
9: To jaki trzeba mieć budżet?
15: No, możemy tutaj zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 000 zł, a nawet dla majsterkowiczów mogą to być około 80 tysięcy złotych netto. Bo są osoby, które lubią majsterkować, tak? Mają jakieś predyspozycje, mają narzędzia, materiały proste. No nie każdy musi mieć, prawda, tak jak my w tej chwili, to jest obiekt przeznaczony dla klienta dosyć wymagającego, czyli mamy meble dębowe, fornir, tak, wszystko takie
9: jest. Taka wypasiona wersja.
15: Tak, można tak kolokwialnie powiedzieć, tak, lakierowane fronty, wszystko w pełni musiało być tak dopracowane, ale również może to być surowsza wersja i ten obiekt, w którym się znajdujemy, to jest na poziomie 250 tysięcy złotych netto. Natomiast spokojnie można już sobie na poziomie jakiegoś średniej klasy auta zrezygnować z tego auta trzeciego w rodzinie. Można sobie taki domek, który na co dzień pełni funkcję też dual use, czyli miejsca, gdzie możemy zaprosić gości, położyć ich spać, spędzić czas. No, także też realizujemy potrzeby klienta po prostu.
9: Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy zainteresowanie takimi obiektami jest coraz większe? Macie coraz więcej zapytań?
15: Tak, tutaj jest zauważalnie, no, my obserwujemy szczególnie takie nasilenie ilości zapytań od jesieni ubiegłego roku. Właściwie to po targach MSPO w Kielcach, na których żeśmy się wystawiali, to odnotowaliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania. Jak w ubiegłym roku czas oczekiwania na realizację zamówienia to było powiedzmy 2 miesiące, tak w tej chwili do końca października mamy już pełne obłożenie terminami realizacji takich obiektów. Teraz byliśmy na kilku zagranicznych imprezach i szczególnie zainteresowanie jest na Łotwie i na Litwie tego typu obiektami. Niedawno podpisaliśmy umowę też taką dealerską odnośnie sprzedaży i obsługi serwisowej naszych obiektów na terenie Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Grecji. Więc sądzę, że ten temat jest to bardzo rozwojowy i w najbliższym czasie będziemy obserwować duży wzrost zainteresowania, nie tylko naszymi, ogólnie po prostu tego typu obiektami. Natomiast no, jest duże zróżnicowanie w pomysłach i w koncepcjach, które przedstawiają firmy czy podmioty, które też no, spotykamy na różnego rodzaju imprezach targowych. I natomiast nasz ma kilka fajnych takich cech. Przede wszystkim jest 100% szczelności, podwójna ściana. Ściana jest, jeszcze zaproszę pana, pokażemy panu, jak wygląda przekrój takiej ściany, tak? My przed montażem każdy obiekt montujemy manometry ciśnieniowe, wtłaczamy między ściany ciśnienie, ponieważ to jest zbudowane w takich spiralnych rur o przekroju prostokątnym i można, wtłaczając powietrze z jednej strony między ścianki, sprawdzić, czy na całej długości obiekt jest szczelny. Czyli mamy wewnętrzną i zewnętrzną ścianę szczelną, tak? Poza tym konstrukcja takiej ściany również ogranicza kondensację pary, dlatego że ma izolację wewnętrzną już z powietrza, a oprócz tego możemy natrysnąć, jeżeli ktoś by sobie życzył, pianę pór na zewnątrz, co dodatkowo wyizoluje jeszcze ściankę, tak?
9: Jak pan mi o tym opowiada, jak ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
15: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających niewiele odbiegało oprócz tych pierwszych emocji, gdzie trzeba zejść, schować się, tak, ale żeby ilość godzin i czas przebywania stabilizował emocje, tak? Czyli jeżeli jest coś bardzo surowego, przytłaczającego, kojarzy się z ciemną piwnicą, z hałasem dobiegającego, pracującego agregatu, tak? To wywołuje negatywne emocje. Natomiast jeżeli wchodzi pan do takiego pomieszczenia,
9: jest przytulnie.
15: Jest przytulnie. Bywał pan tutaj na co dzień, bo spędzał pan czas, powiedzmy, ze znajomymi, tak? No to sądzę, że te emocje łatwiej jest opanować, a panika też jest bardzo złym elementem w sytuacji zagrożenia, tak? Bo Człowiek, który no, jest w panice, zdenerwowany, zużywa więcej powietrza, te emocje się różnie okazują. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby powiedzmy powstało takie zjawisko jeszcze przytłaczającego ciemnego pomieszczenia.
9: Wspomnieliśmy, że to zainteresowanie jest coraz większe, nie tylko od klientów z kraju, ale również z zagranicy. To są głównie klienci prywatni, czy nie tylko?
15: Nie tylko. To zainteresowanie przejawiają również instytucje, tak, samorządowcy. W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się i jest dużo zapytań ze strony samorządów. No, mamy tylko taką własną jak gdyby uwagę, czy powiedzmy wnioski, że wiele osób, którym powierzono zadania przygotowania jakichś intensywnych działań ochronnych, to niestety nie wyposażono ich do końca w pełną wiedzę. I te osoby błądzą, chcą coś zrobić, widać, że chcą coś zrobić, angażują się, ale no niestety ta wiedza wymaga jednak czasu i takiego fachowego podejścia, bym powiedział.
9: Tutaj są oczywiście meble, jest kanapa, są łóżka, prądu też nie zabraknie, z całą pewnością.
15: Nie, jeżeli chodzi o systemy w ogóle mediów, to przedstawia się to w ten sposób, że mamy system zarządzania energią, czyli normalnie podłączamy do sieci budynku, domu lub jakiegokolwiek innego źródła miejskiego, tak? Natomiast oprócz tego zabezpieczamy dostęp energii do obiektu z agregatu prądotwórczego. Może też być z OZE, tylko agregat jest takim najpewniejszym bez względu na warunki atmosferyczne. I nie mocujemy go tutaj w obiekcie. My lokalizujemy agregat w studniach takich rewizyjnych poza, żeby nie było słychać odgłosu pracy tego agregatu, żeby nie było zagrożeń wynikających powiedzmy no, z wybuchu paliwa, z braku paliwa i tak dalej, z zapachów. Więc ten agregat jest usytuowany poza obiektem. Jest podłączenie tylko kablem. Natomiast w przypadku braku agregatu, tak, awarii agregatu, mamy bank energii. I wtedy jest to kolejne źródło zasilania.
9: Dziękuję za tę dużą garść ciekawostek. To co? Na kanapę? Napijemy się kawy?
15: Tak, zapraszam oczywiście, jak najbardziej.
9: Oczywiście kawę zrobioną tutaj
15: tak,
9: w schronie.
15: Tak, miejscu. Tak, nie wychodzimy nawet.
1: Naszego reportera Rafała Różyckiego oprowadzał po schronie właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.
2: SK Bełchatów News.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na spływ Pilicą. Zapisy ruszyły.
16: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli, krótko mówiąc, Sulejów, kajakowa stolica Polski.
9: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
16: Gromadzi ona miłośników rekreacji na wodzie z całej Polski i jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, która dotychczas pozwalała nam pobić rekordy w dwóch kolejnych latach.
9: W ubiegłym roku do 365 kajaków wsiadło 617 osób.
16: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór przez wszystkich uczestników bicia rekordu, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się w wyjątkowo radosnej atmosferze, we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy oraz z partnerami, którzy tworzą to wydarzenie, czyli wszyscy życzliwi temu wydarzeniu. Zarówno firmy, które nam udostępniają kajaki, pracownicy Urzędu Miejskiego, pracownicy innych jednostek organizacyjnych i wszyscy nasi partnerzy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, urzędy, samorządy. Gromadzimy się, żeby pięknie spędzić czas na wodzie, rekreacyjnie, tak jak lubimy, aktywnie, w radosnej, wakacyjnej atmosferze. Zapisać można się za pomocą formularza udostępnianego w serwisie ProTimer. Zapraszamy już dzisiaj do rezerwowania swojego miejsca w kajaku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a jeżeli chodzi o udział dzieci, wymagamy opieki osób dorosłych. Zapraszamy wszystkich Państwa. Będziemy się bardzo cieszyli, jeżeli wspólnie pobijemy kolejny rekord w kajakowej paradzie na rzece Pilicy. Zapraszam.
9: Spływ będzie liczył około 6 km.
1: O szczegóły dopytywał Rafał Różycki. Przypominam, impreza odbędzie się 19 lipca.
2: SK Bełchatów.
1: Tysiące maturzystów stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacji. Trwa rekrutacja na największe łódzkie uczelnie, Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką. Kandydaci mogą już zapisywać się na wybrane kierunki, a w ofertach nie brakuje także nowych propozycji studiów. Jak wygląda zainteresowanie tegoroczną rekrutacją na Uniwersytet Łódzki w porównaniu z ubiegłym rokiem?
17: Rekrutacja na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęła się 7 maja i do dzisiaj odnotowaliśmy już 6 tysięcy zgłoszeń potencjalnych studentów. Mieczysław Fakosz, zastępca dyrektora Centrum Rekrutacji Uniwersytetu Łódzkiego. Spodziewamy się, że tych zgłoszeń będzie w tym roku nieco więcej ze względu na zwiększony też rocznik maturzystów, ponieważ po raz pierwszy na uczelnie wyższe wejdą również sześciolatkowie, którzy poszli kilkanaście lat temu do szkoły.
1: Które kierunki cieszą się obecnie największą popularnością wśród kandydatów? Ile miejsc przygotowała uczelnia?
17: Największą popularnością cieszą się tradycyjnie psychologia w formule stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Kierunek prowadzony w języku angielskim business management. Tych kierunków po angielsku mamy 16 w naszej ofercie. Również jest to prawo, stosunki międzynarodowe, biologia kryminalistyczna, dziennikarstwo, filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, czy też filologia angielska. W tym roku najwięcej zgłoszeń, jak dotychczas, odnotowaliśmy na logopedię prowadzoną w formule jednolitych studiów magisterskich po raz pierwszy od tego roku i biologię kryminalistyczną, filologię angielską, psychologię, twórcze pisanie, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz filmoznawstwo i wiedzę o mediach audiowizualnych. Przygotowaliśmy na studiach stacjonarnych 12 500 miejsc, na studiach niestacjonarnych mamy ponad 4 tysiące miejsc dla przyszłych studentów.
1: Jak krok po kroku wygląda rekrutacja i o jakich najważniejszych terminach powinni pamiętać kandydaci?
17: Rekrutacja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę internetową www.rekrutacja.uni.los.pl, założyć swoje konto, zarejestrować się na kierunek. Przy każdym kierunku w opisie daliśmy najważniejsze informacje, kiedy należy dokonać opłat rekrutacyjnych, do kiedy należy wprowadzać wyniki matur, do kiedy należy też złożyć dokumenty, jakie są zasady, kwalifikacje. Każdy kandydat może też porównawczo sobie znaleźć progi punktowe z ostatnich 3 lat oraz siatkę przedmiotów, które będzie w ramach wybieranego właśnie kierunku realizował w przyszłości. Można się rejestrować nawet bez posiadanych wyników matur, a wyniki matur uzupełnić po ich otrzymaniu. Wyniki rekrutacji będą w okolicy 20 lipca, więc do 13 lipca jest rejestracja, a zaraz potem będą wyniki.
1: Czy w tym roku pojawiły się nowe kierunki lub specjalności, które przyciągają szczególną uwagę maturzystów?
17: W tegorocznej ofercie Uniwersytetu Łódzkiego przygotowaliśmy aż 10 nowych kierunków. Są to m.in. wspomniana już logopedia w formule jednolitych studiów magisterskich, ale też edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki, praca socjalna o profilu praktycznym, prawo służb mundurowych i celno-skarbowych jako 3,5-letnie studia licencjackie również o profilu praktycznym, interkulturowa i regionalna humanistyka cyfrowa, a na studiach uzupełniających magisterskich jest rachunkowość z akredytacją ACCA oraz zarządzanie innowacjami.
1: Ile miejsc przygotowała w tym roku Politechnika Łódzka dla kandydatów i na jakie kierunki mogą się oni rekrutować?
18: Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej rozpoczęła się we wtorek, 9 czerwca.
1: Mówi Robert Szczerbaniak, rzecznik Politechniki Łódzkiej.
18: Wszyscy kandydaci mogą składać dokumenty poprzez formularz online i mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, angielskim oraz angielskim i francuskim. Na rok akademicki 2026-2027 uczelnia przygotowała 4084 miejsca dla osób posiadających obywatelstwo polskie i 511 dla cudzoziemców. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze są 173 miejsca dla osób szczególnie uzdolnionych, które wywalczyły sobie te miejsca na olimpiadach, czy na przykład w programie Politechniki MOR-SPL, w którym egzamin daje dodatkowe punkty.
1: Jak przebiega proces rekrutacji i o jakich najważniejszych terminach powinni pamiętać maturzyści?
18: Jeśli chodzi o zasady rekrutacji, są one bardzo proste. Na studia pierwszego stopnia. Po pierwsze, wchodzimy na portal kandydata, wybieramy stopień studiów i kierunki, wpisujemy wyniki z matury, dołączamy skany dokumentów, później dokonujemy opłaty rekrutacyjnej, sprawdzamy listy, czy znaleźliśmy się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia i później na samym końcu składamy dokumenty w dziale rekrutacji i czekamy na decyzję ostateczną. Wyniki będą znane dosyć szybko, bo 30 lipca będzie już ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, nawet tych z list rezerwowych. Nowością ułatwiającą wybór kierunku jest psychotest osobowości zawodowej, który został opublikowany na stronach rekrutacji Politechniki Łódzkiej. Kandydat, który ma wątpliwości, który kierunek wybrać, może wyjść i wypełnić taki psychotest. To jest specjalnie przygotowana forma doradztwa, która pokazuje nam wybór ścieżki kształcenia w Politechnice Łódzkiej. Narzędzie powstało w oparciu o uznane podejścia psychologii doradztwa zawodowego i określa typ osobowości zawodowej, bo przecież od naszej zawodowej osobowości zależy satysfakcja w pracy i efektywność zawodowa. Czyli jeśli dopasujemy nasz charakter, nasze predyspozycje do odpowiedniego kierunku studiów, większą satysfakcję będzie nam sprawiać praca po skończeniu tych studiów. Jeśli chodzi o najważniejsze terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia, i stacjonarny, i niestacjonarny, które rozpoczną się od semestru zimowego. Należy pamiętać, że niektóre kierunki wymagają sprawdzianu uzdolnień plastycznych. To są m.in. architektura i architektura wykładana w języku angielskim. Tam 25 czerwca będzie sprawdzian. Kolejny sprawdzian na kierunki wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego, czyli też w pewnym sensie artystyczne, będzie 26 czerwca. Jest jeszcze egzamin z języka angielskiego, matematyki, fizyki na poziomach podstawowym lub rozszerzonym dla kandydatów ze świadectwem spoza polskiego systemu oświaty. On odbędzie się 14 lipca i już 15 lipca będzie znany wynik tych egzaminów wstępnych. 14 lipca zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz list rezerwowych.
1: Które kierunki zdaniem uczelni mogą cieszyć się największym zainteresowaniem podczas tegorocznej rekrutacji?
18: Trudno jeszcze w tej chwili im powiedzieć, które kierunki będą cieszyły się największym zainteresowaniem, ponieważ dopiero rozpoczęła się rekrutacja. Ale już wiemy, jakie kierunki dysponują odpowiednio wysokimi limitami i jakie cieszyły się popularnością w poprzednich latach. Więc na pewno są to takie kierunki jak automatyka i sterowanie robotów. Również kierunki powiązane z budownictwem. Bardzo wysokie limity i zainteresowanie towarzyszy kierunkom na Wydziale Mechanicznym. To jest mechanika i budowa maszyn, czy mechatronika na przykład. Zupełnie nowym kierunkiem, który będzie prawdopodobnie cieszył się dużym zainteresowaniem, jest nowy kierunek, dopiero stworzony przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, to jest bioinżynieria dla zrównoważonego rozwoju. To jest bardzo przyszłościowy kierunek. Studenci zdobędą tam umiejętności, które pozwolą im tworzyć i wdrażać innowacje w obszarach związanych z ochroną środowiska, biotechnologią, zrównoważoną gospodarką. Co ważne, program kształcenia na tym kierunku powstał we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora technologicznego i biotechnologicznego, a to daje gwarancję, że te studia będą uczyć praktycznych rozwiązań, będą też zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców, to znaczy osoby, które skończą te studia, będą potrafiły realnie tworzyć i wdrażać nowoczesne technologie. Zajęcia poprowadzą zarówno naukowcy wybitni z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, jak i eksperci zatrudnieni w gospodarce.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronach uczelni. Nowy bat na kierowców, tym razem na łódzkim odcinku A1. Wkrótce ruszą tam 4 odcinkowe pomiary prędkości. Rafał Różycki.
9: System zostanie uruchomiony między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, Kamieńskim a Radomskiem na trasie Kutno-Piątek oraz Brodowe-Mekanów.
19: Ostateczny termin uruchomienia wszystkich nowych systemów to jest tak naprawdę początek wakacji.
9: Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
19: O uruchomieniu każdego urządzenia informujemy w naszych mediach społecznościowych.
9: Zdania kierowców są podzielone.
20: Według mnie takie pomiary na autostradach nie powinny mieć miejsca. Są inne drogi, na których można to robić, ale nie na autostradach.
9: A dlaczego?
20: Autostrada to jest droga, na którą się poruszać dość szybko, płynnie, no to będzie spowalniać ruch.
9: Pan o tym słyszał?
21: Tak.
9: I co pan sądzi o tym pomyśle?
21: Nie wiem, dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ w tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami, tak?
9: No oni tłumaczą się, że to jest dla bezpieczeństwa kierowców.
21: Nie, to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
22: Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze.
9: Ale znowu argumenty ze strony kierowców. No po to jest autostrada, żeby można było jednak wcisnąć bardziej w pedał gazu.
22: Tak, oczywiście autostrada jest po to, żeby jednak wcisnąć w ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowiem rozsądkiem, tak? Żeby nie przekraczać dozwolonej prędkości, co mierzy właśnie odcinkowy pomiar prędkości.
19: Przygotowując się do realizacji tego projektu, planując nowe lokalizacje, współpracowaliśmy z policją, jak również z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo to ona zarządza ruchem na drogach krajowych, a ten projekt dedykowany jest właśnie na drogi krajowe, głównie autostrady i drogi ekspresowe. No wytypowane zostały te miejsca, w których z uwagi na nadmierne prędkości i powodowane przez nie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, konieczne było uspokojenie ruchu, wyhamowanie nadmiernych prędkości, no poprzez zastosowanie właśnie urządzenia działającego 24 godziny na dobę, a to tak naprawdę jedno z najskuteczniejszych sposobów do dyscyplinowania kierujących do jazdy z bezpieczną prędkością, bo nasze analizy pokazują, że zdecydowana większość, sięgająca około 90% kierujących, jadą tym odcinkiem i czy tam z dozwoloną prędkością, no a biorąc pod uwagę to, że nadmierna prędkość jest wciąż jedną z podstawowych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych, ich determinującą ich skutki przede wszystkim, oddziaływanie tego systemu no, wpływa bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.
22: Te odcinkowe pomiary mierzą, jak sama nazwa mówi, odcinek, czyli ten odcinek drogi, który jest najbardziej, że tak powiem, zagrożony, na którym na przykład może coś się wydarzyć, co kierowca nie może przewidzieć, a jednak, jak to mówią, 10 km mniej ratuje życie, tak?
9: I na takim odcinku trzeba zwolnić albo mandat.
22: Tak, oczywiście, trzeba zwolnić albo mandat.
9: Tam, gdzie zaczną działać kamery, obowiązuje limit prędkości do 140 km na godzinę.
1: Pod koniec czerwca odcinkowe pomiary prędkości ruszą też na wielu innych autostradach i drogach ekspresowych w Polsce. Lepiej mieć się na baczności.
23: Radio SK. Hity na czasie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

będę tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.